słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garściami.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: środa w kalendarzu, 14 dzień października, godzina 6 na zegarach. Czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zajrzymy m.in. do Sądu Okręgowego w Toruniu. Powiemy o projektach, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego naszego miasta na przyszły rok oraz podsumujemy Kujawsko-Pomorskie Forum Rynku Pracy. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Sąd Okręgowy w Toruniu przeprowadza się częściowo do nowej lokalizacji. Ma to nastąpić na początku listopada. Do budynku przy trasie prezydenta Raczkiewicza zostaną przeniesione pierwszy Wydział Cywilny, czwarty Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ósmy Wydział Cywilny Odwoławczy, Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów oraz Biuro Kuratora Okręgowego.
3: Dlaczego ta przeprowadzka? Otóż w lutym doszło do bardzo nieszczęśliwego zdarzenia. Na poddaszu budynku przy ulicy Fosa Staromiejska, tego, który sąsiaduje czy graniczy z tak zwaną harmonijką, dawnym Wydziałem Prawa, doszło do awarii i zalania tego budynku. Zalanie było bardzo poważne w godzinach nocnych, przy dużym mrozie doprowadziło do trwałego uszkodzenia kilku sal rozpraw. Sprzęt, który na tych salach się znajdował, uległ zniszczeniu. Ponad 20 pomieszczeń musieliśmy wyłączyć z użytkowania, bo nie nadają się one bez remontu do użycia. W tym roku mam 30-lecie pracy zawodowej i nie pamiętam, aby ten budynek na Fosie przechodził gruntowny remont. Przypomnę, że jest to budynek z przełomu XIX-XX wieku, więc mający już ponad 120 lat. Jak zalało nam pomieszczenia, to nagle okazało się, że w stropach mamy słomę z jakąś gliną, która no, w niektórych miejscach odpadła, więc ten remont wiąże się także z koniecznością wymiany stropów, wymiany całej instalacji elektrycznej, dostosowania tych pomieszczeń, wyremontowania ich, no, doprowadzenia tego budynku do użytkowania. Planujemy rozpoczęcie przenoszenia wydziałów od dnia 2 listopada. Zakładamy, że ta podstawowa przeprowadzka zajmie nam mniej więcej niż miesiąc. W pierwszej kolejności będzie przeprowadzany pierwszy Wydział Cywilny i Zespół Opiniodawczych Specjalistów Sądowych. Pierwszy Wydział Cywilny jest to największy wydział toruńskiego sądu, więc jest to największe logistyczne wyzwanie. Musimy przewieźć meble, sprzęt, przede wszystkim akta spraw, w nowej lokalizacji umieścić pracowników, wyposażyć im biura, umożliwić im pracę. Myślę, że pewne perturbacje z tym związane w funkcjonowaniu wydziału będą nie dłuższe niż 2 tygodnie. Potem będą sędziowie mogli już normalnie zacząć funkcjonować i prowadzić sprawy.
1: Mówił sędzia Wojciech Modrzyński, prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, w rozmowie z Piotrem Olszowskim.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Poznaliśmy zwycięskie projekty w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Wśród nich znalazły się nowe nasadzenia drzew i krzewów w parku miejskim.
4: W tym roku sami mieszkańcy zauważyli, jakie mamy problemy z istniejącym drzewostanem. Obecnie rozpoczyna się interwencyjna wycinka drzew w parku na Bydgoskim. Znowu bardzo dużo drzew nam z tego parku wypadło. Mieszkańcy to zauważyli, sami zgłosili projekt posadzenia nowych drzew w parku. Oczywiście Wydział Środowiska z ogromną przyjemnością zaopiniował pozytywnie to zadanie. No i już wiemy, znamy wyniki budżetu obywatelskiego, wiemy, że takie zadanie zostało przegłosowane przez mieszkańców. Zatem w kolejnym roku, oczywiście znowu jesienią, tak jak zawsze sadzimy drzewa, będziemy realizowali nowe nasadzenia na terenie parku na Bydgoskim Przedmieściu. Nie ukrywajmy, Wydział Środowiska usuwa drzewa zagrażające bezpieczeństwu lub obumarłe. W przypadku drzew, które są obecnie usuwane w parku, mieliśmy również spotkania z Radą Okręgu, spacer, aby pokazać, jakby udowodnić nasze zamierzenia. Wszystkie drzewa uzyskały pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich usunięcie. No i nie ukrywajmy, to są wyłącznie cięcia sanitarne w tym drzewostanie. Czyli usuwamy drzewa obumarłe, zamierające lub grożące przywróceniu. W ramach budżetu obywatelskiego w 2025 roku zostało wykonane zadanie odtworzenie głównego wejścia do parku na Bydgoskim Przedmieściu. Spożyczyliśmy tam projekt tak naprawdę konserwatorski, oparty o historyczną ikonografię, który uzyskał pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zrealizowaliśmy nasadzenia odtwarzające ten pierwotny wygląd tego wnętrza. Zadanie polegało głównie na wykonaniu szpalerowych nasadzeń drzew, odtworzeniu trawnika, ale jednocześnie było to poparte wsparte materiałem ikonograficznym.
1: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na liście zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok znajdziemy też m.in. remont i przebudowę kwarantanny dużych psów oraz magazynu w schronisku dla bezdomnych zwierząt w naszym mieście.
5: To jest takie najsmutniejsze, najciemniejsze miejsce w schronisku między budynkami.
6: Jak miałaby wyglądać taka przebudowa?
5: Przede wszystkim chcielibyśmy doświetlić to miejsce, bo ono jest naprawdę bardzo ponure. Jest przecieka, tam jeszcze jest eternit na tej stodole, więc to jest popękane, połamane, przecieka w takie deszczowe dni. My tam co prawda ratujemy się jak możemy, zamontowaliśmy pod tym sufitem dodatkowe osłony, ale to przy większych deszczach i tak nie zdaje rezultatu i te koice są zalewane, więc uciekamy wtedy z tymi psiakami, przekładamy je, a też nie zawsze mamy miejsce, żeby takie duże psy móc ulokować.
1: Mówiła Agnieszka Szarecka, kierownik toruńskiego schroniska w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą. Wśród zwycięskich 67 projektów znajdziemy też m.in. budowę siłowni plenerowej typu dzik przy Szkole Podstawowej nr 28 w Toruniu.
7: Siłownia jest troszeczkę innego typu niż te siłownie standardowe. Siłownia będzie z ciężarami, które będzie można przekładać i będą w zależności od osoby, która będzie chciała, że tak powiem, ćwiczyć, będzie mogła sobie ten ciężar przy tym urządzeniu pozmieniać.
8: Jakie to będą maszyny, albo przynajmniej jakie partie mięśni będziemy mogli ćwiczyć?
7: Wstępne konsultacje, jakie były prowadzone z instruktorami, no to te najbardziej pospolite i to, co nam młodzież najbardziej zwraca na to uwagę, tak? Czyli klatka piersiowa, bicepsy, plecy, barki, no i oczywiście nogi.
1: To był Jacek Połomka, prezes zarządu Automobil Klub Toruński. Wśród zwycięskich projektów jest też zakup nowoczesnego sprzętu dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w ramach akcji Bezpieczna Wisła.
9: Przy tym stanie wody nie bardzo długo wypływamy z portu zimowego z uwagi na niski stan wody. Nie wszędzie możemy dopłynąć, nie wszędzie dobić. Po prostu szybkie dotarcie do osoby, która potrzebuje pomocy. I tym bardziej, że w chwili obecnej tutaj w granicach administracyjnych miasta Torunia nie ma slipu, gdzie by można było zwozować łodzie z uwagi na niski stan wody. A tym sprzętem można w przypadku tutaj, jak jesteśmy na przystani z portu wodnych na Popiełuszki 1, odpalam go nawet tutaj u nas pod hangarem i w 3 minuty jestem już pod mostem Piłsudskiego. Owszem, jest to hałaśliwe, niektórym to się nie podoba, ale to nie jest sprzęt do patrolowania, tylko do ratowania życia i zdrowia ludzi.
1: Mówił Wojciech Lewko, prezes WOPR w Toruniu, pomysłodawca projektu. A więcej o budżecie obywatelskim Torunia na 2027 rok piszemy na naszej stronie gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przedstawiciele biznesu i urzędów omawiali przyszłość rynku pracy w naszym regionie. W Toruniu odbyło się forum rynku pracy. Debatowano o aktualnych potrzebach pracodawców oraz na przykład cyfrowym wykluczeniu starszych osób. Rozmawialiśmy m.in. z Moniką Kwiecińską-Zdrenką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
10: Mamy bardzo zaawansowanych, jeśli chodzi o doświadczenia pracowników, mówię o tych pracownikach starszych, i mamy tych, którzy wnoszą pewną dynamikę, potrzebę innych relacji, partnerstwa, są mniej przywiązani do hierarchii, bardziej do kompetencji, do tego, jak organizacja funkcjonuje. Obie te strony mogą się wzajemnie czegoś od siebie nauczyć. Wiedza się bardzo zdemokratyzowała, tak? Możemy z pomocą różnych narzędzi uzupełniać bardzo szybko wiedzę, która przestaje być unikatową własnością najstarszych, tak? Więc jakby młodzi bardzo szybko mogą nadrabiać. Natomiast jednocześnie bardzo ważne są też cechy osobowościowe, gotowość do współpracy.
1: Mówiła Monika Kwiecińska-Zdręka z Katedry Ekologii Społecznej Instytutu Socjologii UMK w Toruniu.
11: Rynek pracy tak naprawdę zawsze był wyzwaniem. Dla mnie to żywy organizm, który reaguje na każdą najmniejszą zmianę. I my wszyscy, zarówno pracownicy służb zatrudnienia, wojewódzkich urzędów pracy, powiatowych urzędów pracy, samorządowcy, musimy być cały czas na bieżąco, musimy cały czas ten rynek badać i być we współpracy. Być we współpracy ze stroną biznesową, być we współpracy ze stroną edukacyjną. To jest żywy organizm. Są rzeczy, które jesteśmy w stanie przewidzieć, bo chociażby demografia, to obserwujemy od wielu lat i na to my jesteśmy w stanie się przygotować.
1: To była Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Sytuacja na rynku pracy jest obecnie stabilna. Patrząc przez pryzmat tych wskaźników, powiedzmy stopy bezrobocie, czyli ofert pracy, ona się nie zmienia w ostatnim czasie, natomiast widać pewną taką dużą ostrożność jasność pracodawców w swoich planach dotyczących zatrudnienia i jakby no, pracodawcy troszkę jakby obawiają się przyszłości, ponieważ ona jest bardzo niepewna i stąd starają się no, nie zatrudniać w tym momencie tyle, ile jeszcze powiedzmy tych ofert pracy było kilka lat temu.
1: Mówił Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
0: Tradycyjnie o poranku sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia. Na środę zapowiadamy od 8 do 14 stopni na termometrach. Oczywiście od samego rana chłodniej. Mamy także większe szanse na opady deszczu, choć ten deszcz będzie nam prawdopodobnie towarzyszył przez cały dzień. Parasol trzeba mieć pod ręką. Więcej chmur na niebie, mniej słońca, no i wiatr umiarkowany, a chwilami nawet dość silny. Na to również musicie być dzisiaj przygotowani. Jak będzie dobra środa, to już tydzień minie bardzo szybko, no, jak z górki. Prawda, Olo?
13: Wszystko prawda. Ja się ze wszystkim zgadzam, co powiedziałem. Chciałem powiedzieć na wszystko zgadzam, ale nie.
0: No.
13: W taki kozi róg mnie nie zapędzisz o poranku. Piotr Kolszewski.
0: A widzisz, a już myślałam, skoro po szóstej. No dobra, będę próbować dalej. Oliwia Ciszewska, gramy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie od samego rana. Uwaga, uwaga! Zerkając dzisiaj w kalendarz, widzimy piękne święto, więc od razu musimy o tym powiedzieć. 14 dzień października to dzień nauczyciela.
1: Oto to, dlatego pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, wszystkie nauczycielki, ale również wszystkich pracujących w szkołach przy okazji tak zwanego projektu pod tytułem Edukacja naszych dzieci.
0: Ja szczególnie pozdrawiam wszystkie panie szatniarki, panów szatniarzy, bo oni zawsze budują ten klimat szkoły od samego wejścia. I ja szczególnie to dobrze wspominam
1: tak,
0: ze swojej szkolnej.
1: Zimą, tak. Gdzie mi tu wchodzisz z tym śniegiem? A kto tupie buty przed wejściem? Ale już mi...
0: A to u mnie tak nie było.
1: Ale to same ciepłe, miłe wspomnienia.
0: Oczywiście.
1: W środku lodowatej zimy tak było.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
15: Chyba rurka.
14: A, no faktycznie.
15: No.
16: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
18: W Galerii Kopernikus odpalamy CSA 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
19: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
21: Adamet. Z pasji do rozwoju.
22: Po reklamie.
23: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze, dobra, środowa pobudka w samym środku, środeczku tygodnia was witamy. No i właśnie w wyjątkowym dniu, bo ten 14 października, czyli Święto Nauczyciela, albo jak to woli Dzień Edukacji Narodowej, to jest wyjątkowy czas dla, mamy nadzieję, wszystkich uczniów.
1: No właśnie, ciekawi jesteśmy, czy i dzieci dzisiaj do szkoły, czy nie, bo według wszystkich praw dzisiaj normalnych zajęć być nie powinno. Nie
0: i
1: powinniśmy się uczyć.
0: Kciuki. Tak powinno być, mamy że taki nadzieję, że tak właśnie jest. Natomiast tych, którzy mimo wszystko już się obudzili, chcemy zachęcić do tego, żeby trochę powspominać.
1: Jeżeli macie takie wspomnienia ze swoich szkolnych ław, chcecie wręczyć wirtualnego kwiatka swojej nauczycielce, no to zapraszamy, odzywajcie się do nas, możecie pisać i na Facebooku, ale szczególnie na naszą bramkę SMS 3002 Radiogra. No i tutaj piszcie o swoich wspomnieniach, a także nagrywajcie się na naszą skrzynkę.
0: Wirtualnego kwiatka, jak powiedziała Oliwia. One są fajne, podlewać nie trzeba.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Take Me Back w Radiu Gra na 88,8, czyli dobra muzyczna pobudka i to już za nami, ale zdaje się, że do 7 coś tam się jeszcze na playliście pojawi.
1: Oczywiście, już wypatrzyłam, Dawid Kwiatkowski i Kaja ze swoim tanecznym utworem się pojawią, no i będzie trochę też sentymentalnie, także po polsku zagramy jeszcze przed 7.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 9 listopada na wyjątkowy koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Michała Hajduczenia oraz zespołu Slavic Voices. Koncertowi towarzyszyć będzie spotkanie dotyczące niemieckiej zbrodni pomorskiej. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Cały dzień obowiązków? Wieczorem zrób miejsce na muzykę w New Art. Chór dla dorosłych zaprasza amatorów. Śpiewaj dla przyjemności, poznaj ludzi, odpocznij. Spełniaj marzenia muzyczne w każdym wieku. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Po reklamie.
1: Tradycyjnie o poranku sprawdzamy prognozy pogody dla Torunia. Na środę zapowiadamy od 8 do 14 stopni na termometrach. Oczywiście od samego rana chłodniej. Mamy także większe szanse na opady deszczu, choć ten deszcz będzie nam prawdopodobnie towarzyszył przez cały dzień. Parasol trzeba mieć pod ręką. Więcej chmur na niebie.

0: mniej słońca, no i wiatr umiarkowany, a chwilami nawet dość silny. Na to również musicie być dzisiaj przygotowani.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Coraz bliżej 7 na zegarze. O pewnej spotykamy się oczywiście po to, żeby wysłuchać raportu, ale teraz spotykamy się po to, żeby zapowiedzieć i przypomnieć, że już w najbliższą niedzielę Toruń ruszy i pobiegnie, bo przed nami maraton, trzecia edycja trylogii toruńskiej, a więc biegaczy i biegaczek będzie co niemiara.
1: I tak jak już was informowaliśmy na naszej stronie, wszystkie miejsca już zostały sprzedane. Nie ma miejsca dla biegaczy, pozostaje tylko trzymać kciuki na to, żeby przebiegli jak najszybciej.
0: Jest jedno wolne miejsce, zostało dla zwycięzcy, ale kto to będzie, to nie wiemy, dowiemy się dopiero w niedzielę. Rzeczywiście, trzymamy kciuki za biegaczy, przygotujcie się dobrze, chociaż na takie grubsze przygotowanie to już chyba trochę za późno. Mam nadzieję, że uda się wykręcić jak najlepsze czasy. Podejrzewam, że w niedzielę przede wszystkim kierowcy będą trzymali kciuki za biegaczy, żeby jak najszybciej dobiegli do mety. Spokojnie, nie powinno wyglądać to tak strasznie, zwłaszcza, że to w niedzielę. Nic, tylko biec przed siebie. Powodzenia! Radio Gra.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak intensywne bywają czasami dyskusje, nawet o tak dzikiej porze dnia, jaką teraz mamy, na różnych grupkach organizujących różnego rodzaju towarzyskie wydarzenia. Ale to tyle. Zdradziłem trochę kuchni. Zerkam w stronę...
1: Dziękuję.
0: ...napełnionego kubeczka wieże. Tak, Oliwia ma kubek wieże. To jest kolejny element, który zdradzam o poranku tutaj.
1: No oczywiście, bo jestem prawdziwą jesieniarą. No a jak jest kawa, to od razu przemiłe rozmowy. Dyskusje.
0: Jesteś jeżeniarą chyba, bo
1: jeżeniarą,
0: bo kochasz jeże, zwłaszcza jesienią. Kochajcie jeże, jak Oliwia z Radia Gra. A do tego zostańcie jeszcze blisko radia, bo za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Śpiew w New Art to nowe przyjaźnie i odwaga, którą słychać. Indywidualnie i w grupach wiekowych ćwiczymy technikę i dykcję. Świetnie się bawimy. Rozwijamy i pokazujemy talenty przez media, podczas koncertów i w studio nagrań. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
15: Chyba rurka.
14: A, no faktycznie.
15: No.
16: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
17: Dzień dobry.
18: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
17: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
18: Interesujące, ale co to?
17: Lokata banku pocztowego.
18: Biorę.
17: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
18: Po reklamie. Środa, 14 października, godzina 7 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
19: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport o poranku. Trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla mostu zachodniego w Toruniu. Taka przeprawa ma połączyć okolice Placu Skalskiego w naszym mieście i Małą Nieszawkę. Konsultacje społeczne dotyczące inwestycji formalnie trwają do końca października, ale za nami 4 spotkania urzędników z mieszkańcami, na których nie brakowało emocji. Szczególnie mieszkańcy gminy Wielka Nieszawka sprzeciwiają się inwestycji. W naszym studiu gościł prezydent Torunia. Paweł Gulewski przypomina, że właściwie każda taka mostowa inwestycja budzi kontrowersje i emocje. Podobnie było także w kwestii mostu na Placu Daszyńskiego.
3: Jestem w stanie zrozumieć mieszkańców Nieszawki, trochę władze gminy, ale nie bardzo już w tym momencie. Mam pewne wątpliwości, bo mówi się, że nikt o tym nie wiedział wcześniej, że jakby zaskakujemy wszystkich, co oczywiście jest nieprawdą, ale ja nie chciałbym w tej chwili dolewać oliwy do przysłowiowego ognia i skupić się na po pierwsze odczekaniu chwileczkę, ale nie dlatego, że mamy coś niecnego do ukrycia, ale czekamy na raport z konsultacji, to chwilę potrwa. Chciałbym spotkać się na razie w takim gronie przedstawicieli obu samorządów, porozmawiać z organem zarówno wykonawczym, panią wójt, jak i jej współpracownikami, jak i organem uchwałodawczym gminy, a mianowicie panem przewodniczącym i paniami i panami radnymi z gminy, żeby pewne rzeczy sobie wytłumaczyć.
19: Jak dodaje w Radiu Gra Paweł Gulewski, nie będziemy mówić, że wszystko jest przesądzone, bo pamiętajmy, że nie konsultujemy dokumentacji projektowej, a założenia do niej.
15: Dzieje się na drogach.
19: O poranku przypominamy kierowcom, że trwają prace na Kościuszki. Spodziewajcie się przewężeń i utrudnień, ale największe kłopoty czekają nas w najbliższy weekend. Prace wystartują w sobotę, obejmą północną jezdnię Kościuszki na odcinku od Dworcowej do Grudziąckiej. Od godziny 6 obowiązywać będzie całkowity zakaz ruchu, także dla autobusów miejskich. Wyznaczono objazdy, mapy publikujemy na Gra.fm. Na naszej stronie internetowej także kulturalna zapowiedź startującego dzisiaj Jazz od Nowa Festiwalu. To już 26. edycja tego wydarzenia. Do naszego miasta przyjadą muzycy z aż 9 krajów i 3 kontynentów. Gwiazdą będzie formacja String Connections.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Policzono wszystkie syreny alarmowe w kraju. Jest ich ponad 23 tysiące. Nie każdą jednak można uruchomić zdalnie.
20: Według zapewnień resortu spraw wewnętrznych i administracji syreny są konsekwentnie wymieniane na nowsze modele. Wiele z nich to przestarzały sprzęt, który można włączyć tylko analogowo. Udało mi się ustalić, że w całym kraju dopiero 13 tysięcy urządzeń zostało włączonych do systemu, dzięki któremu alarm może zostać uruchomiony automatycznie.
19: Informował Jakub Rybski.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Zapraszam na raport sportowy. Za nami emocjonujący wieczór w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W 9 spotkaniach padły 32 gole. Niespodzianki były. Na przykład Club Brugge wygrał w Mediolanie z Interem 4-3, a Viking zremisował z Bayernem Monachium 3-3. W innych spotkaniach drużyna Tymoteusza Puchacza Sabach pokonała 2-0 Slavię Praga. Atletico Madryt wygrało z Manchesterem United 2-0. Barcelona na wyjeździe rozprawiła się z Galatasaray 4-1. W meczu Villarreal kontra Napoli górą drużyna z Hiszpanii, która wygrała 3-1. Piłkarki reprezentacji Polski awansowały z kolei do kolejnej rundy baraży o Mistrzostwa Świata. W Gdańsku po dogrywce pokonały Belgię 3-2. O awansie zdecydowały rzuty karne wygrane przez nasze zawodniczki 4-3.
21: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
19: W Toruniu może dzisiaj pokropić, na niebie nie będzie brakować chmur. Po zimnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały w Toruniu do 6 kreski, w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 14, może 15 stopni. Wiatr będzie silniejszy niż wczoraj, warunki biometeo będą niekorzystne.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Dzisiaj to podobno nie będzie taka typowa polska złota jesień, tak twierdzą eksperci od tego, co nas otacza, pogody i wszelkich innych przyrodniczych
18: spraw. A jaka jest typowa polska jesień, ty mi powiedz?
0: No właśnie typowa jest chyba już taka, jak jest dzisiaj właśnie.
18: No chłodno musi być. No. Musimy ciągle nosić ze sobą parasol, bo nie wiadomo, co się stanie.
0: Musi być. No, to typowo.
18: No właśnie, ale przynajmniej drzewa są kolorowe.
0: A że to złoto pośniedziało trochę w złotej polskiej jesieni, to już trudno. Piotr Kolszowski.
18: I Oliwia Ciszewska. Zawsze szukająca pozytywów. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra radiowa pobudka na tej fali na 88,8 FM, ale jak zwykle o tej porze również dobra porcja dobrych wieści prosto z gwiazd, których dziś nie za wiele przez te gęste chmury widać, ale ona ma to połączenie, prawda?
1: Oczywiście, bo ja mam też kubeczek Gwiazdozbiór Kryminalny z naszej Książnicy Kopernikańskiej.
0: Kolejny po kubeczku jeżowym, bo jeżowy też jest, dobra.
1: A ja przechodzę do tego, co się dzieje w środę, 14 października w Gwiazdach, bo dzisiaj warto zmobilizować się do działania, zapomnieć o różnych sporach, no bo nasze powodzenie będzie się mocno opierać na spotkaniach z ludźmi. Uśmiechamy się więcej, a wszystko się uda. Ludzie będą także napędzać zodiakalnego lwa. No i na koniec, tak nieco na odwrót dodam, że zodiakalna panna postawi dzisiaj na ukrywanie się przed osobami, które coś od nich chcą.
0: A to ci.
1: I poświęci się rodzinie. Także panny szukamy dzisiaj w domu, a lwa i wszystkich innych wśród ludzi.

0: Katy Perry w radio gra w taki zaciorny ten kawałek. Podoba nam się, lubimy do niego wracać. Tak jak lubimy wracać do polskich pociągów. Uwaga, uwaga, bo oto szykuje się, może jeszcze niewielkimi krokami, ale jednak już zapowiadana, tradycyjna, coroczna, przedświąteczna niespodzianka od PKP Intercity. 13 grudnia. Co wchodzi w życie?
1: Nowy rozkład jazdy!
0: Ura!
1: No i tak jakby ktoś chciał sobie zaplanować nieco wcześniej święta, różne przejazdy, to spokojnie, jeszcze nie, jeszcze bierzemy na wstrzymanie. No i oczywiście biletów też jeszcze nie kupimy, bo to nieco za wcześnie.
0: Ale za to możemy pocieszać się dobrymi informacjami, bo w tym roku jakby tych zapowiedzi zmian na lepsze jest więcej. Ma być więcej połączeń, pociągi mają się pojawiać częściej na torach, być może nawet dojeżdżać na czas,
1: tak,
0: nie spóźniać
1: tak,
0: się.
1: No dobrze, dobrze, to zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: W Galerii Copernicus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3-0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriacopernicus.pl.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
7: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec Skład Budowlany po najlepszy pelet.
3: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
7: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
3: Młyniec Skład Budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana, a teraz jeszcze krótka przypominajka dla wszystkich przejeżdżających obok nas, po sąsiedzku, ulicą Kościuszki, ponieważ w najbliższy weekend kolejne zmiany dla kierowców, będzie remont dalej ulicy Kościuszki, tym razem jezdni północnej, no i 17-18 października zamkną nam część ulicy. Nie tylko kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami.
1: Pasażerowie komunikacji miejskiej również, bo autobusem ZK ta blokada też będzie dotyczyła i tak linie 24, 26, 34, 40 i jeszcze kilka innych, które tędy jeżdżą, po prostu pojadą objazdem, a wracając do kierowców i mieszkańców okolicznych, to ci też będą mieli duży problem z dojazdem do swoich posesji. Trzeba się wyprowadzić do rodziny, jeśli macie taką, z którą dobrze żyjecie, to warto skorzystać. Jak nie, to do znajomych, może coś przygarną.
0: A ja pomyślałam, że może już teraz lepiej pogadać sobie z sąsiadem z osiedla obok, gdzieś tam na ulicy, no bo jeżeli wyjeżdża gdzieś na weekend i udostępni swoje miejsce parkingowe za przysłowiową czekoladkę, no to będzie już rozwiązanie.
1: Żeby to nie była jakaś, wiesz, belgijska czekoladka z kawałkami złota 24-karatowego, bo to już się będzie kiepsko opłacało.

0: Margaret, prima balerina, bardzo to lubimy i to już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami taneczny numer Cake by the Ocean. Spokojnie, spokojnie, warto rozgrzać nogi, no i wspólnie z nami potańczyć już za chwilę.
2: Radio Gra, hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
6: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.

0: Toruniu może dzisiaj pokropić. Na niebie nie będzie brakować chmur. Po zimnym poranku, kiedy słupki rtęci zjechały w Toruniu do 6 kreski, w tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dzisiaj 14, może 15 stopni. Wiatr będzie silniejszy niż wczoraj. Warunki biometeo będą niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
3: To jest Radio Gra.

0: Rano, raniutko i dobrze. Już za chwilę godzina 8 na zegarach, ale zanim to jeszcze zerkamy w kalendarz. No i proszę bardzo, dokładnie za miesiąc będziemy zamykać w Toruniu kolejną edycję Toruń Camera Image.
1: Jak pięknie.
0: Tak. Ale zanim się pożegnamy, to najpierw przywitamy się z karnetami na to filmowe wydarzenie. Wy także możecie powiedzieć dzień dobry swojemu karnecikowi oraz gwiazdom kina, bo macie okazję do wygrania wejściówek w naszym radiowym konkursie.
1: To tak, przypomnimy teraz. Co tydzień na naszej stronie, na portalu gra.fm znajdziecie zadanie konkursowe, a co piątek dowiecie się, kto wygrał, kto rozwiązał dobrze to właśnie zadanie. Przed nami jeszcze trzy takie finały w najbliższy piątek, czyli 16 października, ale też 23 i 30.
0: A w tym tygodniu pytamy o wasze ulubione muzyczne motywy filmowe. Życzymy kreatywności przy kawusi.

0: Mam nadzieję, że u was także dużo śmiechu. U nas oczywiście przed ósmą, zbliżając się do raportu i kolejnej prognozy pogody, tych uśmiechów nie brakuje.
1: Nawet jeśli to czasami jest śmiech przez łzy, na myśl o tym, że tak daleko jeszcze do weekendu. Razem damy radę, bądźcie razem z nami.
0: Już środa, będzie oczywiście. Dobrze.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
4: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Masz pomysł na biznes lub super produkt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, w salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drbęcy. www.drzwilubicz.pl. Po reklamie.
10: W kalendarzu środa, 14 dzień października. Na zegarach mamy już 8. W radiu gra czas na raport.
11: Dzień dobry, Michał Mrozek. Zapraszam na raport o poranku. Dziś w całym kraju obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Te oficjalne miejskie obchody Dnia Nauczyciela wystartują za 3 godziny na Jordankach w Toruniu, ale nasz reporter Artur Stochla już wczoraj pojawił się w podstawówce numer 24 w naszym mieście, by porozmawiać z uczniami.
12: Czego możemy życzyć nauczycielom?
13: Zdrowia, żeby dzieci byli w ogóle w szkole grzeczni.
14: Zdrowia, szczęścia i żeby zawsze byli uśmiechnięci.
12: A czy jakieś prezenty są mile widziane z okazji Dnia Nauczyciela i co mogłoby być takim prezentem?
14: Można dać kwiatki, jakąś laurkę i podziękować nauczycielom.
15: Przede wszystkim, żeby byli zdrowi, no bo teraz zaczyna być zimno, żeby dużo prezentów, cieszyli się pracami i z dziećmi, żeby nie mieć bardzo wkurzających dzieci przez cały rok, żeby mieli przerwy, żeby mieli po prostu fajnie.
11: Przyłączamy się o poranku do życzeń od dzieci. Dodajmy, że w toruńskich placówkach oświatowych pracuje ponad 3200 nauczycieli i 1400 pracowników administracji.
16: To są wiadomości Radia Gra.
11: O poranku mamy informacje dla kierowców. Doszło do awarii sygnalizacji na szosie bydgoskiej w Toruniu na wysokości Wydziału Sztuk Pięknych UMK i serwisu samochodowego. Drogowcy próbują pod ziemią zlokalizować miejsce uszkodzenia kabla. Te prace mogą potrwać nawet kilka dni. Kierowcy, piesi, zachowajcie szczególną ostrożność na tej wylotówce z miasta.
16: Wiadomości Radia Gra.
11: Zaglądamy na Lewobrzeże. Jutro odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dotyczące rewitalizacji stawu przy Poznańskiej w Toruniu. Obecnie ten teren jest zarośnięty, ogrodzony, niedostępny dla wypoczywających. To ma się jednak zmienić. Z nami Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Jutrzejsze spotkanie wystartuje o 16:00. Rozpocznie się spacerem badawczym. Zbiórka odbędzie się przed wejściem do liceum przy Poznańskiej 49. 9. Pół godziny później wystartuje spotkanie konsultacyjne w auli szkoły. Urzędnicy będą rozmawiać z uczestnikami o koncepcji zagospodarowania terenu. Przypomnę, że projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego obecnie obszaru w ogólnodostępną strefę rekreacji. W planach są m.in. ścieżka rowerowa, placy przy głównym wejściu, tarasy widokowe, miejsce wypoczynku z plażą i leżakami, huśtawki, domek dla ptaków, nowe nasadzenia oraz oświetlenie i monitoring.
11: Uwagi można wysyłać także e-mailowo lub pocztą tradycyjną. Macie na to czas do 23 października.
16: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży w Karwi. Urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW, SKW. Wszystko wskazuje na to, że to polska maszyna, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez naszą armię.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Zapraszam na raport sportowy. Na początku tenis. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w polskim meczu, do którego doszło na turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Świątek pokonała Fręch w dwóch setach 6-2, 6-1. A przypomnijmy, że w najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie żużlowców Press Toruń z kibicami. Świeżo upieczeni mistrzowie Polski zapraszają na parking przed Moto Areną przy Pera Jonsona. Start tej otwartej fety dla wszystkich fanów żużla o godzinie 12.30. Dzisiaj wieczorem kolejne emocje w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Ciekawie zapowiada się mecz AS Roma kontra Real Madryt. Jak to mówią kibice, polskie FC Porto zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Realem Betis. Hitem tej kolejki jednak pojedynek Manchesteru City z PSG. Wszystkie wymienione spotkania wystartują o godzinie 21.00.
4: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: 14, może 15 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. Przed nami jesienna środa ze sporą ilością chmur. Momentami może także popadać słaby deszcz. Lepiej mieć dzisiaj ze sobą parasol. Wiatr jest silniejszy niż we wtorek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Dzień dobry po ósmej, w tym pięknym dniu, dziś Dzień Edukacji Narodowej, a więc wszystkich związanych z pracą w szkole, przy szkole, oświata szeroko pojęta. Pozdrawiamy bardzo serdecznie o poranku.
20: I dajemy wam takiego kwiatka, możecie sobie wyobrazić najpiękniejszy bukiet, właśnie taki byśmy wam dali. Także dziękujemy za te piękne lata
10: a
20: w szkole.
10: Bukiet, czyli cięte. Ja bym dzisiaj dał w doniczce, wystawił na balkon, zobacz jak pięknie podleje, to tak urosną. Piotr Olszowski
20: i Oliwia Ciszewska. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra środowa pobudka na tej fali, a teraz, drodzy państwo, będzie o przybyszach ze wschodu. Są mali, mają skrzydełka i nikt ich do nas nie zapraszał.
1: Media społecznościowe właśnie obiega informacja, że w okolicach Krakowa zaobserwowano pierwsze w naszym kraju szerszenie żółtonogie, tak zwane azjatyckie. Wespa velutina, tak się nazywają.
0: Proszę bardzo, wespa, powiedziałbym, że z Włoch, a to z Azji.
1: Ten inwazyjny, pochodzący z Azji gatunek rozprzestrzenia się już od dłuższego czasu po Europie, a według specjalistów odkrycie go w Polsce było tylko kwestią czasu.
0: I teraz najgorsze, co możemy zrobić, a tak się niestety czasami dzieje, to pozbywać się z naszej drogi wszystkiego, co może szerszenie azjatyckiego przypominać. Tu aż strach pomyśleć, że rykoszetem mogą oberwać nasze dobre szerszenie europejskie, o pszczółkach wprost nie wspominając.
1: A eksperci od owadów mówią, że dość łatwo je odróżnić. Szerszeń azjatycki podobno jest trochę niższy, to znaczy mniejszy od Europejczyka. Poza tym ma ponoć żółte stopy.
0: Czyli trzeba go poprosić, żeby buty ściągnął.
1: Tak, a następnie powiadomić specjalistów od ochrony środowiska, no i powiedzieć, gdzie tego małego, inwazyjnego Azjatę widzieliście.
0: Oczywiście równocześnie prosić owada o to, żeby przez chwilę został na swoim miejscu i nigdzie się nie ruszał.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: gorące Danza Kuduro, czyli rano i dobrze po 8 z wami na 88,8 FM. A propos temperatury, to z naszych ustaleń wynika, że chyba wszędzie w Toruniu już grzeją.
1: Tak mi się wydaje.
0: No, wy tu u nas w redakcji oficjalnie otworzyliśmy sezon grzewczy. Wczoraj od odkręcenia kaloryferów na piątkę.
1: Aha, ale takie szaleństwa to tylko na chwilę. Potem spokojnie skręcimy do dwójeczki, bo nie wszyscy są tak samo ciepłolubni. Zmarzluchy i wiecznie rozgrzani nie powinni pracować w jednym biurze, a jednak zdarza się częściej niż rzadziej.
0: No właśnie, tym marznącym polecamy podkręcić radyjko, bo już za chwilę kolejne gorące kawałki. Beata Kozidrak, Gorąca Kobieta i Biała Armia już czeka w blokach startowych.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: New Art to radość dla najmłodszych dzieci i najlepszy wybór dla rodzica. Zajęcia muzyczno-sensoryczne to granie na żywo, zabawy z podręcznikiem i doświadczeni nauczyciele. Komfort i bezpieczne warunki dla najmłodszych dzieci już od 4 miesiąca życia. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: dobre, granie o poranku na 88,8. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej będzie zaproszenie, bo już od 16 października do 5 listopada wszyscy mieszkańcy Torunia mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mokre Przedmieście Olbrachta. Projekt dotyczy rejonu ulic Bolesława Chrobrego, Stefana Batorego i Tadeusza Kościuszki.
1: No, czyli mówiąc wprost, w większości terenów po dawnym Polmosie, które aż proszą się o to, żeby dziś może niekoniecznie produkować tu wyroby spirytusowe, jak to było przez lata, ale żeby te tereny tętniły życiem.
0: I tak, mamy nadzieję, rzeczywiście będzie. Urzędnicy zachęcają też do wzięcia udziału w tak zwanej dyskusji publicznej. Spotkanie i dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 28 października, to jest w środę, o 16 w Urzędzie Miasta, dokładnie w budynku przy Grudziąckiej 126B. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Magic Sounds i Fast Boy to już za nami, ale spokojnie, nie odchodźcie się, zostańcie blisko radio odbiorników, do 9 jeszcze trochę pogramy.
1: Oczywiście i was zahypnotizujemy z Hypnotized, takim utworem, który pojawi się jeszcze przed godziną 9.
2: Radio gra, hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz!
6: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
14: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
0: 14, może 15 stopni pokażą dzisiaj termometry w Toruniu w tym najcieplejszym momencie dnia. Przed nami jesienna środa ze sporą ilością chmur. Momentami może także popadać słaby deszcz. Lepiej mieć dzisiaj ze sobą parasol. Wiatr jest silniejszy niż we wtorek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj niekorzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: To jest Radio Gra.

0: że teraz mam ją.
1: Coraz bliżej 9:00 na zegarze, zbliżamy się do kolejnego raportu, ale wcześniej raz jeszcze przypomnienie tego ważnego dzisiejszego święta, dzień i święto edukacji narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela.
2: No i czego tutaj życzyć naszym kochanym nauczycielom, to najbardziej wiedzą uczniowie.
1: A do szkolnych ław wrócił nasz Artur Stochla i zapytał.
3: Życzę wszystkim nauczycielom, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i żeby na pewno byli jak najbardziej szczęśliwi, żeby z uśmiechem chodzili do pracy.
4: Dużo prezentów, dużo uśmiechu, fajnych uczniów.
5: Najlepsze życzenia to, żeby zawsze byli młodzi, ładni, fajni oraz żeby zawsze przychodzili z uśmiechem do pracy.
6: Miłych dniów, grzecznych uczniów i dużo prezentów.
7: Jaki według ciebie jest idealny nauczyciel albo jakie cechy powinien posiadać?
8: Powinien być właśnie miły i zrozumiały dla innych.
9: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już bardzo blisko 9, drodzy Państwo, na zegarze. To oznacza, że przed nami informacje za chwilę w raporcie.
1: Będziemy też sprawdzać prognozy pogody, choć dzisiaj, no, jesiennie po prostu, tak można to w skrócie powiedzieć.
0: Pogoda, jak to się mówi, jak pod psem.
1: Albo barowa. O, to mi się bardziej podoba.
0: Najlepiej zabrać psa i pójść do baru. Nie, dobrze, nie namawiamy do tego, żeby pójść do baru.
1: Jest rano, za wcześnie.
0: Zatrzymajmy się na spacerze z psem.
1: Za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
6: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kozynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
16: Zgadza się. Jadę za tym do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
15: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
16: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
15: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie.
19: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
1: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl. Po reklamie.
0: 9 na zegarze, to oznacza, że w Radiu Gra czas na kolejne najważniejsze informacje. Zapraszamy na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport.
3: Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie Kamila D., skazanego za brutalne pobicie, które zakończyło się śmiercią pokrzywdzonego. O tej sprawie informowaliśmy już w naszych serwisach. Do tematu wraca nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
20: Ostatecznie oskarżony spędzi w więzieniu 20 lat zamiast wymierzonych wcześniej 14 lat. Przypominam, do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku na Lewobrzeżu w Toruniu. Podczas awantury Kamil D. wielokrotnie uderzył pokrzywdzonego butelką i go pobił. Mężczyzna doznał licznych obrażeń głowy i klatki piersiowej, co doprowadziło do jego śmierci. W czerwcu tego roku Sąd Okręgowy w Toruniu uznał Kamila D. za winnego i skazał go na 14 lat pozbawienia wolności. Prokurator wniósł apelację, uznając karę za, tu cytat, rażąco niewspółmierną. Sąd apelacyjny przychylił się do tego stanowiska i zwiększył wyrok właśnie do 20 lat więzienia.
3: Wyrok jest prawomocny.
21: Dzieje się na drogach.
3: Dzisiaj w szkole podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej wystartują konsultacje społeczne dotyczące rozwoju sieci drogowej na Lewobrzeżu w Toruniu. O tym otwartym spotkaniu mówi rzecznik MZD w naszym mieście Agnieszka Kobuspańsko.
22: Chcemy przede wszystkim odnieść się do głosów, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, a są związane z inwestycjami, które w ostatnim czasie na Lewobrzeżu podejmowaliśmy. Myślę tutaj o budowie ronda, które powstaje na skrzyżowaniu ulicy Okulnej i ulicy Strzałowej. Ponadto mamy w planach budowę ulicy Zimowej.
3: Pojawi się także temat ulicy Grota Roweckiego i sprawa ewentualnego mostu śródmiejskiego. Spotkanie wystartuje o godzinie 17.30.
21: To są wiadomości Radia Gra.
3: Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki 2026-27. Ponad 1300 osób udowadnia, że na rozwój, zdobywanie wiedzy oraz realizowanie pasji nigdy nie jest za późno. Ten uniwersytet zaczął działać w naszym mieście w 1989 roku. Na początku w projekt zaangażowały się 64 osoby, a dzisiaj Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje zajęcia w 25 sekcjach tematycznych. To m.in. spotkania językowe, komputerowe, ruchowe, ale także poświęcone kulturze i nauce.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
3: To jeszcze nie koniec prac nad ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Senackie komisje chcą zmian w przepisach. Co ważne, część poprawek popiera także resort cyfryzacji.
23: Wszystkie rodziny w Polsce mają prawo do tego, żeby się czuły bezpiecznie, żeby nie było patostreamów namawiających do tego, żeby ktokolwiek targnął się na swoje życie czy zdrowie, żeby nie było sytuacji, w której ktoś propaguje chociażby to, że z nożem idzie do szkoły. I o tym jest ta ustawa.
3: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wśród zmian jest także szybsze wejście ustawy w życie po 3, a nie 6 miesiącach.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Sporo chmur na niebie, ale synoptycy nie wykluczają także w ciągu dnia przejaśnień. Lepiej mieć jednak przy sobie parasol, bo ciągle możliwe są przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, słupki rtęci zatrzymają się dzisiaj w Toruniu maksymalnie na 15 kresce. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika niekorzystne.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Po 9:00, jak zawsze tradycyjnie, my się musimy pożegnać, ale spokojnie, zostaniemy z wami. Jeszcze duchem, ciałem gdzieś tam będziemy orbitować.
0: Tak.
1: No i oczywiście wracamy jutro z samego rana.
0: Znaczy, powiedzmy to wprost, bo ludzie o tym nie wiedzą. Żeby często Mariuszowi Pucuło proponujemy. Mariusz, może byśmy zostali z tobą godzinkę, dwie albo chociaż cztery.
1: A on jakoś tak dziwnie nigdy nie chce.
0: Mówi, że woli wasze towarzystwo niż nasze. No to w takim razie Mariusz Pucuło razem z wami za moment.
1: Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kolszowski.
1: Pa, pa.

0: Jak to mówią, najlepiej na swoim. To jeszcze tak w nawiązaniu do poranka. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam solo i zapraszam do 13 w ten jesienny, no nie powiem, że ponury, ale no taki po prostu październikowy albo bardziej paździochowy dzień. Dzisiaj maksymalna temperatura to 14 stopni, ale co z tego, jak prawie przez cały dzień dochładzać będzie nas deszcz. No, razem damy radę, pomogą hity pełne energii. Kolejny z nich już za chwilę. John Parry, St. Elmo's Fire.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: To Face w Radiu Gra. Zbliża się festiwal Kamer Image, a w Radiu Gra drugi tydzień konkursu, w którym do wygrania karnet na Toruń Kamer Image. Zadanie bardzo proste, jak co tydzień czeka na was na naszej stronie gra.fm. Teraz pytamy was o muzykę filmową. Jaki filmowy motyw najczęściej gra w twojej głowie? Opiszcie nam to, wchodząc na naszą stronę gra.fm. Finał już pojutrze, w piątek 16 października, także trzeba się pospieszyć. Jaka muzyka filmowa gra w twojej głowie najczęściej? Piszecie o tym, wchodząc na naszą stronę gra.fm. Do wzięcia karnet na Toruń Kamer Image. Cały tydzień w kinie. A za chwilę piosenka z filmu. Sami zgadnijcie, z jakiego. I've had the time of my life. Bill Medley, Jennifer Warnes.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, w salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
6: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 31 października na koncert Polskie Znaki – Rzeczy Ostatnie. To wyjątkowy projekt muzyczny, czerpiący z polskiej tradycji i dawnych pieśni ludowych. Tradycyjne melodie i teksty otrzymają współczesne brzmienie, tworząc poruszającą opowieść. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
3: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony Kochanowski Band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
4: Po reklamie.
5: Sporo chmur na niebie, ale synoptycy nie wykluczają także w ciągu dnia przejaśnień. Lepiej mieć jednak przy sobie parasol, bo ciągle możliwe są przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, słupki rtęci zatrzymają się dzisiaj w Toruniu maksymalnie na 15 kresce. Warunki biometeo będą w Grodzie Kopernika niekorzystne.
6: Słuchasz, Radia Gra.

0: Rosie Bruno Mars w Dniu Nauczyciela w Radiu Gra. Pozdrowienia dla wszystkich pań nauczycielek, panów nauczycieli, ogólnie mówiąc dla wszystkich belfrów. Dzieci się cieszą z tego dnia, bo większość ma wolne. Gorzej z rodzicami. Na szkolnych forach widzę coraz częściej takie wpisy: to powinien być dzień wolny od pracy, bo co ja teraz zrobię z maluchem? Więcej, w niektórych szkołach wolne mają już od poniedziałku do dzisiaj włącznie. Tak sobie myślę, po co myśmy te szkoły zamienili na pracę? Trzeba było zostać. Mielibyśmy więcej wolnego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: No ale życie bez kartkówek, bez sprawdzianów i bez odpytywań przy tablicy ma swój urok, no nie? Enej, tak smakuje życie. Gramy teraz, potem jeszcze między innymi Queen. Hey!

0: Być może nie wszyscy wiedzą, Freddie Mercury nie skończył szkoły muzycznej, bo skończył szkołę plastyczną. Skończył studia na Wydziale Grafiki, ukończone dyplomem w roku 1969. 10:00, już za chwilę, za moment najnowszy raport i prognoza pogody.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 31 października na koncert Polskie Znaki – Rzeczy Ostatnie. To wyjątkowy projekt muzyczny, czerpiący z polskiej tradycji i dawnych pieśni ludowych. Tradycyjne melodie i teksty otrzymają współczesne brzmienie, tworząc poruszającą opowieść. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
9: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
10: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
11: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
12: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mamy 10:00, przed nami raport i prognoza pogody.
13: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Oficjalne toruńskie obchody Dnia Nauczyciela wystartują za godzinę na Jordankach. W wydarzeniu będzie towarzyszyć wręczenie nagród prezydenta miasta, który otrzyma 11 dyrektorów i 121 nauczycieli pracujących w toruńskich placówkach oświatowych. A my z mikrofonem Radia Gra pojawiliśmy się już wczoraj w podstawówce numer 24 w Toruniu. Czego dzieci życzą pedagogom?
14: Miłej pracy. Dużo prezentów.
15: Żeby wiedza, którą przekazują uczniom, żeby była wykorzystana w przyszłości do celów w życiu uczniów.
16: Żeby byli szczęśliwi i żeby jak najrzadziej chorowali.
17: Zdrowie, szczęście, dużo prezentów. Najważniejsze, dużo kasy na emeryturę.
18: A jeżeli chodzi o prezenty, to jakie?
17: Nie wiem, jakaś kartka, może jakieś czekoladki.
13: Z uczniami z SP numer 24 w Toruniu rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
1: To są wiadomości Radia Gra.
13: Będą zmiany w centrum Torunia. Urzędnicy chcą uporządkować teren na Mokrym Przedmieściu. Chodzi o trójkąt wyznaczony ulicami Kościuszki, Batorego i Chrobrego z Jana Olbrachta w środku. Od piątku będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania okolicy. 28 października odbędzie się otwarta dyskusja w tym temacie. Urzędnicy chcą przekształcić tereny przemysłowe w strefę mieszkaniowo-usługową, ale jednocześnie zapewniają ochronę cennych obiektów zabytkowych dawnego zakładu Polmos Toruń oraz ukształtowanie nowego ciągu rekreacyjnego wzdłuż Strugi Toruńskiej.
1: O tym się mówi w Toruniu.
13: Na początku roku OSP Toruń Podgórz otrzymało od miasta budynek przy Podgórskiej, który zostanie przekształcony w remizę. Obiekt wymaga jeszcze generalnego remontu. Także mieszkańcy wspierają to OSP, bo właśnie poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Torunia. Brygada otrzyma z tego partycypacyjnego budżetu pieniądze na nowy pojazd wykorzystywany w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych.
2: Ten wóz jest stricte przygotowany do tego, żeby służyć nam do poszukiwań. Tak jak wspomniałam, współpracujemy z policją. Dużo bardziej ułatwiłoby nam to wtedy, kiedy mielibyśmy samochód, w którym moglibyśmy mieć specjalistyczny sprzęt, nawigację, GPS, komputery.
13: Mówiła Radiu Gra Wiktoria Grenda z OSP Toruń Podgórz.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Polacy pomału przekonują się do pracowniczych planów kapitałowych. Z programu korzysta już 4,5 miliona osób. To ponad 500 000 więcej niż 2 lata temu.
12: Podejście do pracowniczych planów kapitałowych różni się w zależności od regionu. W województwie mazowieckim ponad 86% uprawnionych mieszkańców uczestniczy w PPK. Na drugim końcu tabeli województwo warmińsko-mazurskie. Tam partycypacja jest mniejsza niż 40%. To wskazuje, że kluczem jest wysokość zarobków, bo im wyższe, tym chętniej odkładamy na emeryturę,
13: informował Igor Skrzypek. Niekorzystne warunki biometeo, możliwe przelotne opady deszczu, sporo chmur na niebie, ale z możliwymi przejaśnieniami. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj maksymalnie 15 stopni Celsjusza.
0: Radio Gra wita po 10:00, Mariusz Pucyło. Witajcie w Dniu Nauczyciela. Tak, tak, dziś Dzień Nauczyciela. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, belfrów, wychowawców, wszystkich pedagogów. I żebyście dzisiaj nie musieli sprawdzać kartkówek ani testów, szczególnie tych, w których jest dużo błędów. Gramy dalej na początek tej godziny. Swedish House Mafia, Happiness i So Sad. Gramy.
1: Radio Gra.

0: Voyage Voyage i Desirée w Radiu Gra, a my tutaj w redakcji odbywamy właśnie malutką podróż w czasie, bo w związku z Dniem Nauczyciela wszyscy się rozgadali na temat swoich dawnych szkolnych lat, nauczycieli, których lubili, których nie lubili, no i o szkolnych miłościach też sobie rozmawiamy, pewnie u was jest podobnie. My pamiętamy o swoich dawnych nauczycielach. Pytanie, czy nasi dawni nauczyciele pamiętają o nas? Może zrobiliście kiedyś coś takiego, że daliście się zapamiętać, co? Nabroiliście kiedyś? Przyznać się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października. Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Przykumaj te kocie ruchy. Maroon 5 i Christina Aguilera, która w zeszłym tygodniu pojawiła się na pewnej imprezie, błysnęła na ściance i zwróciła uwagę nie tylko fotoreporterów, ale potem także internautów, bo Christina Aguilera aktualnie jest szczuplejsza niż kiedykolwiek. No to może się zdarzyć, ale co ciekawe, jest także młodsza niż kiedykolwiek. Myślałem, że to tylko przypadek Krzysztofa Ibisza, ale Christina Aguilera też. Coraz młodsza. Hity pełne energii w Radiu Gra. Teraz po polsku, teraz Oskar Cyms.

0: lekcje miłości. No piosenka o lekcjach w Dniu Nauczyciela, jak najbardziej na miejscu. To Level 42 w Radiu Gra. A propos lekcji, a propos szkoły, a propos Dnia Nauczyciela, nasz reporter Artur Stochla wybrał się do podstawówki numer 24 w Toruniu, żeby sprawdzić, czego dzieci życzą swoim nauczycielom.
1: Przede wszystkim, żeby byli zdrowi, no bo teraz zaczyna być zimno, żeby nie mieć bardzo wkurzających dzieci przez cały rok, żeby mieli przerwy, żeby mieli po prostu fajnie.
2: Można na przykład dać im jaulkę, dużo szczęścia, pomyślności i niepołamanych kości.
3: Zdrowie, szczęście, dużo prezentów, najważniejsze dużo kasy na emeryturę.
0: Oto to się zgadza, ważna rzecz. A ciekawe tylko, czy mama nie jest nauczycielką. Jakie życzenia swoim nauczycielom składają toruńskie dzieciaki? Możecie sprawdzić i odsłuchać na naszej stronie gra.fm. Polecam. Za chwilę pogoda, a potem Rihanna i Calvin Harris.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.
5: Reklama.
6: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
11: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
15: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
14: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
16: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
18: Po reklamie.
19: Niekorzystne warunki biometeo, możliwe przelotne opady deszczu, sporo chmur na niebie, ale z możliwymi przejaśnieniami. Tak prezentuje się prognoza pogody na środę w Toruniu. Termometry w tym najcieplejszym momencie dnia pokażą dzisiaj maksymalnie 15 stopni Celsjusza.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Ben w numerze It Hurts, czyli będzie bolało. Co prawda, to prawda, będzie bolało kierowców 17 i 18 października. Kolejne utrudnienia związane z trwającą modernizacją ulicy Kościuszki. O szczegółach może troszkę później, a teraz dla przyjemności kolejne hity pełne energii. Teraz Britney Spears.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Neonet, Neonet.
11: To korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
10: Neonet.
13: Cały dzień obowiązków? Wieczorem zrób miejsce na muzykę w New Art. Chór dla dorosłych zaprasza amatorów. Śpiewaj dla przyjemności, poznaj ludzi, odpocznij. Spełniaj marzenia muzyczne w każdym wieku. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
14: W Galerii Copernicus odpalamy CSA 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriacopernicus.pl.
15: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
16: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Po reklamie.
17: Pigułka najnowszych wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata właśnie teraz w Radiu Gra. Pora na raport.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Te plany są znane od wielu lat, przekonuje prezydent Torunia. Trwa opracowywanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla mostu zachodniego, łączącego Toruń i Małą Nieszawkę. Mieszkańcy tej miejscowości nie chcą jednak budowy. Mówią, że nie wiedzieli, że drogi dojazdowe do przeprawy będą biec pod ich domami.
19: Zgadzam się z argumentacją, która i była artykułowana przez MZD, ale przede wszystkim przez firmę Sweco, przez państwa radnych Rady Miasta Torunia o tym, że o moście zachodnim rozmawiamy. rozmawialiśmy w zasadzie od dwóch dekad. On był wpisany zarówno w studium korytarzowe, studium kierunków i uwarunkowań, jeśli chodzi o kierunki zagospodarowania przestrzennego, a teraz POG, czyli plan ogólny gminy, i również o tym wiedziały władze gminy, niezależnie kto wtedy sprawował funkcję wójta.
18: Nie chcę jednak dolewać oliwy do ognia, dodaje prezydent Torunia Paweł Gulewski i zapowiada spotkanie z władzami gminy.
19: Nikt przy zdrowych zmysłach też nie będzie chciał z naszej strony forsować tych dwóch wariantów, które zostały w sumie oprotestowane, ale już teraz jedno mogę powiedzieć i o jednym zapewnić. Nie zrezygnujemy z projektowania i dalszych czynności okołoprojektowych, jeśli chodzi o most zachodni i przeprawę mostową zachodnią.
18: Przypomnijmy, że w Toruniu trasa mostowa miałaby rozpoczynać się w okolicach Placu Skalskiego.
0: To są wiadomości Radia Gra.
18: Uwaga kierowcy, awaria sygnalizacji na szosie bydgoskiej w Toruniu. Drogowcy próbują zlokalizować miejsce uszkodzenia kabla na wysokości Wydziału Sztuk Pięknych UMK i serwisu samochodowego. Te prace mogą potrwać nawet przez kilka dni. Kierowcy, piesi, zachowajcie szczególną ostrożność.
0: Kultura w Radiu Gra.
18: Dzisiaj w toruńskiej Odnowie startuje 26. edycja Jazz Odnowa Festiwalu. W programie 8 koncertów oraz nocne jazz session.
1: W tym roku jest najbardziej chyba afrykański festiwal w ogóle w dziejach. Mamy muzyków aż z trzech krajów afrykańskich. Generalnie są to kraje z tak zwanej zachodniej Afryki. I tu rzeczywiście ten element etniczny będzie jak najbardziej obecny. I na przykład dwóch z tych muzyków gra na takim instrumencie, który się nazywa kora. To jest taka właściwie najbardziej chyba podobny instrument do lutni z takim długim gryfem.
18: Mówił Maurycy Męczekalski, organizator Jazz Odnowa Festival. Ciekawie zapowiada się również sobotni koncert formacji String Connection. Całą rozmowę o festiwalu publikujemy na Gra FM.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
18: Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów obiektu przypominającego drona. Policja odebrała sygnał w tej sprawie wczoraj po 18. Urządzenie ma 2 metry długości. Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Na miejsce wysłano także policyjnych kontrterrorystów. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię. Przed nami jesienna środa ze sporą ilością chmur. Lepiej mieć ze sobą parasol. Momentami może popadać słaby deszcz. 14, może 15 stopni pokażą dzisiaj termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo w Toruniu będą dzisiaj niekorzystne. Wiatr jest silniejszy niż we wtorek.
17: Oj, Pucyło, z ciebie to chyba jednak nic nie wyrośnie, mówiła jedna moja wychowawczyni. No, coś tam wyrosło. Pytanie tylko co?
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
17: Jeszcze raz pozdrawiamy nauczycieli. Mariusz Pucyło, cześć.

0: teraz to już wcześniej, robi się ciemno. Przed 18:00 Phil w Radiu gra. No to propozycja na dzisiejszy wieczór. Dzisiaj improwizowana środa z toruńską orkiestrą improwizowaną w klubie NRD. Zachęcają tak. Te środy to otwarte dla publiczności próby, możliwość zajrzenia za kulisy naszej pracy, warsztaty ze znaków dyrygentury sygnalizowanej, seanse koncertów improwizowanych. Spontanicznie, akustycznie, elektroniczne live akty i kto wie co jeszcze. No i jeżeli macie ochotę na muzyczną przygodę, to zaprasza dzisiaj toruńska orkiestra improwizowana. Wszystko startuje w klubie NRD o godzinie 20:00. Za chwilę Enrique Iglesias i Pitbull.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dużo dobrego!
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto, dużo dobrego!
5: Za mniej!
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Media Expert, taniej masz!
12: Dzień dobry.
13: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
12: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
13: Interesujące, ale co to?
12: Lokata banku pocztowego.
13: Biorę.
12: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
14: Mamo, ten bohater jest dziwny.
15: Nie lubisz go?
14: Lubię i to jest najdziwniejsze.
16: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
17: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
18: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Inteligentne technologie. Ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: Po reklamie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
22: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

Alphaville, Big in Japan. Zadałem sobie pytanie, co jest teraz modne w Japonii? No i sprawdziłem. Nie sushi, nie ramen. Teraz młodzi Japończycy oszaleli na punkcie pikantnej zupy, do której sami wybierają składniki. Troszeczkę jak ramen, ale smakuje inaczej. Samodzielnie dobiera się składniki, czyli albo makaron, albo grzyby, albo warzywa, albo mięso. Sami decydujecie, jakie i ile. To jest aktualny numer jeden w badaniu trendów wśród japońskich licealistów. No, ciekawe, kiedy przyjdzie do nas ta moda na malatang, pikantną zupę z dodatkami. Boże, przyjdzie, to nie wątpię, ale wątpię, czy jest lepsza od rosołu pomidorowej albo

0: Agnes w Radiu Gra. Miałem przypomnieć o nowych utrudnieniach na Kościuszki. Kiedy to będzie? W najbliższą sobotę, 17-18 października. Czytamy, prace obejmą północną jezdnię Kościuszki na odcinku od Dworcowej do Grunwaldzkiej od 6 rano. Będzie obowiązywał całkowity zakaz ruchu. Także dla autobusów miejskich, ale wyznaczono objazdy ulicami Dworcową lub Chrobrego, trasą prezydenta Raczkiewicza i Grudziącką. Obrazowo przedstawia to mapka, którą znajdziecie na gra.fm. No dobrze, chociaż, że to w weekend.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dobra, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
15: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
14: Clear Energy od Pro Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
15: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
14: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
16: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
17: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
18: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
19: Po reklamie.
0: Przed nami jesienna środa ze sporą ilością chmur. Lepiej mieć ze sobą parasol. Momentami może popadać słaby deszcz. 14, może 15 stopni pokażą dzisiaj termometry w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo w Toruniu będą dzisiaj niekorzystne. Wiatr jest silniejszy niż we wtorek.

0: to Lotery w Radiu Gra. Hity pełne energii. Kolejna piosenka to Sylwia Grzeszczak i Mango, ale najpierw raport o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
8: Chyba rurka.
7: A, no faktycznie.
8: No.
9: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nest

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Kropla Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Kropla na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Gra na 88,8 FM. Mamy 12 w środę, 14 października. Teraz czas na raport.
8: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Toruńska policja szuka kobiety, która na hulajnodze elektrycznej doprowadziła do upadku 78-letniej pieszej, a później oddaliła się z miejsca. Do tego zdarzenia doszło 21 sierpnia tego roku przy Piskorskiej 12A w Toruniu. Kryminalni pracujący przy tej sprawie uzyskali nagranie z monitoringu, na którym widoczna jest kobieta, która spowodowała ten wypadek. Zdjęcia publikujemy na Gra FM. Tam też znajdziecie dane do mundurowych, którzy szukają świadków tego zdarzenia. Zmieniamy temat. Teraz czas na kwestie drogowe. Dziś o 17.30 w szkole podstawowej nr 12 przy Strzałowej ruszą konsultacje społeczne dotyczące rozwoju sieci dróg na toruńskim Lewobrzeżu.
9: Remont ulicy Halera, bo to też jest taki remont, o który pytają mieszkańcy Lewobrzeża. Też chcemy dokładnie przedstawić harmonogram i zakres prac, jaki będzie wykonywany. Tutaj w tym przypadku dodam, że w tej chwili plac budowy przejęli gazownicy, którzy na całym odcinku realizują przyłącza. Dopiero po zakończeniu tych prac my jako drogowcy przystąpimy do remontowania chodników i to jest etap pierwszy tych prac, a w drugim etapie remont bardzo zniszczonej, zdegradowanej nawierzchni.
8: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. A już jutro odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dotyczące rewitalizacji stawu przy Poznańskiej w Toruniu. Obecnie ten teren jest zarośnięty, ogrodzony i niedostępny dla wypoczywających. To ma się jednak zmienić, dlatego miasto zorganizowało konsultacje społeczne, o których więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Jutrzejsze spotkanie wystartuje o 16:00. Rozpocznie się spacerem badawczym. Zbiórka odbędzie się przed wejściem do liceum przy Poznańskiej 49. Pół godziny później wystartuje spotkanie konsultacyjne w auli szkoły. Urzędnicy będą rozmawiać z uczestnikami o koncepcji zagospodarowania terenu. Przypomnę, że projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego obecnie obszaru w ogólnodostępną strefę rekreacji. W planach są m.in. ścieżka rowerowa, placy przy głównym wejściu, tarasy widokowe, miejsce wypoczynku z plażą i leżakami, huśtawki, domek dla ptaków, nowe nasadzenia oraz oświetlenie i monitoring.
8: Jeśli nie możemy być obecni na spotkaniu, jakie mamy jeszcze opcje na przekazanie uwag?
10: Opcje są dwie. Mailowa oraz tradycyjna poczta. Adresy podajemy na Gra FM. Czas na przesłanie opinii jest do 23 października.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Pracodawcy będą mogli sprawdzić na uczelni, czy kandydat lub pracownik rzeczywiście ukończył studia. To efekt nowych przepisów, które na to pozwolą, gdy firma będzie miała uzasadnione wątpliwości co do dyplomu. Ekspert rynku pracy Oskar Sobolewski nie przewiduje jednak, że firmy zaczną masowo kontrolować zatrudnionych.
12: Jeżeli mówimy tuż o tych osobach, które pracują, no to też jest to zweryfikowane już na przestrzeni lat, kiedy ta dana osoba pracowała, także nie spodziewam się, że to miałoby spowodować jakieś lawinowe weryfikacje.
8: Dodał Oskar Sobolewski.
10: Dziś na toruńskich termometrach maksymalnie do 14, może 15 stopni, ale wiatr na pewno zwiększa odczucie chłodu. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole w tej drugiej części dnia zdecydowanie mogą się przydać.
7: Dzisiaj Dzień Nauczyciela, więc wielki ukłon dla wszystkich, którzy każdego dnia tłumaczą matematykę, historię, fizykę i potrafią rozszyfrować pismo swoich uczniów. Najlepszego! A do tego pozdrowienia imieninowe. Dzisiaj świętują Alan, Dominik i Fortunata. Wszystkiego najlepszego. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Teraz obiecana Sylwia Grzeszczak.

0: Niezły wykop. Don't Bring Me Down, Electric Light Orchestra. Pozdrawiamy nauczycieli, ale pozdrawiamy także tych, którzy dzisiaj mają urodziny. Dzisiaj 14 października, a człowiek dziś urodzony chce ze wszystkimi żyć w zgodzie. Jest też zdeterminowany, żeby nie pozwolić nikomu wywierać na siebie nadmiernego wpływu. Jest osobą bardzo niezależną, ale też pracowitą. Słabą stroną jest punktualność, a raczej jej brak. A dzisiaj urodziny mają m.in. Cliff Richard. Legendarny piosenkarz kończy lat 86. 48 lat temu urodził się Usher. Akon ma 45 lat, a 40 lat temu urodził się polski raper Miłosz.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A za chwilę Lady Gaga.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
17: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Bonnie Tyler po angielsku, a będzie po włosku. Trzeba tylko wybrać się na koncert do Centrum Jordanki dzisiaj o 18:00 pod włoskim niebem. Spektakl muzyczny pełen włoskiego klimatu i największych przebojów, które mają pozwolić poczuć smak prawdziwej Italii, pełnej miłości, namiętności i radości. Felicità, Sara perché ti amo, Bella ciao, Quando, quando, quando, Volare i jeszcze wiele innych przebojów. To wszystko usłyszymy dzisiaj w trakcie spektaklu muzycznego pod włoskim niebem, który przypomnę o 18:00 w Centrum Jordanki. Trochę słońca w ponury dzień.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: break my heart.
1: Dua Lipa w ostatnich dniach lansuje się w skórzanym płaszczu. Nie wiem, czy jest jesieniarą, ale chłodu chyba nie lubi, skoro stawia na ciepełko. Za chwilę o pogodzie, a potem Shania Twain.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz!
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
23: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
24: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Po reklamie.
28: Dziś na toruńskich termometrach maksymalnie do 14, może 15 stopni, ale wiatr na pewno zwiększa odczucie chłodu. Na niebie sporo chmur z szansą na chwilowe przejaśnienia. Parasole w tej drugiej części dnia zdecydowanie mogą się przydać.

szuka i znaleźć nie może. Where's My Husband i Ray, która w przyszłym roku wystąpi podczas Openera w Gdyni. Znamy też inne gwiazdy, będzie m.in. Somber, Chemical Brothers, Adela, Ellie Goulding i Five Seconds of Summer. Już można się szykować. Tylko przetrwać jesień, zimę, wiosnę i znowu będzie lato. Słyszymy się jutro. Mariusz Pucyło, cześć.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Śpiew w New Art to nowe przyjaźnie i odwaga, którą słychać. Indywidualnie i w grupach wiekowych. Ćwiczymy technikę i dykcję. Świetnie się bawimy. Rozwijamy i pokazujemy talenty przez media, podczas koncertów i w studio nagrań. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
2: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotojayku.pl.
2: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Mamy 14 dzień października, to jest środa, popołudnie w Radiu Gra, czas na najnowszy serwis, czas na raport.
7: Marta Malerowska, witam po południu i zapraszam. Trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla mostu zachodniego w Toruniu, który miałby powstać w naszym mieście w rejonie Placu Skalskiego, a po drugiej stronie Wisły droga dojazdowa miałaby znaleźć się na wysokości Małej Mieszawki i doprowadzić aż do Glinek. Dokument przygotowuje zewnętrzna firma. Konsultacje społeczne odnośnie planowanej przeprawy trwają do końca października, a za nami już spotkania, które szczególnie w gminie Wielka Nieszawka odbiło się szerokim echem i było naprawdę burzliwie. Czy prezydent Torunia spodziewał się takich reakcji i emocji?
8: Na pewno nie myśleliśmy o tym, że te konsultacje nie odbiją się bez jakiegokolwiek echa. To bez wątpienia każdy most, każda trasa, której korytarzowanie jest jeszcze w sferze planów na poziomie planu ogólnego, planów miejscowych, planów zagospodarowania przestrzennego, zarówno po stronie gminy miasta Toruń, jak i po stronie gminy Wielka Nieszawka, będzie wzbudzało kontrowersje, zapytania. No oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że ten most budzi kontrowersje, budzi zapytania, budzi wątpliwości nie tylko osób, które bezpośrednio są zainteresowane tym, bo na przykład planowane dwa warianty przechodzą przez ich posesję. Ale część mieszkańców obawia się, że posadowienie tam trasy najazdu na sam most spowoduje oddziaływanie środowiskowe. Tak, to jest naturalne.
7: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat. Na początku roku OSP Toruń Podgórz otrzymało od miasta budynek przy ulicy Podgórskiej od numeru 18 do 20, który zostanie przekształcony w remizę. Obiekt wymaga generalnego remontu. Także mieszkańcy wspierają to OSP, bo właśnie poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Torunia. Brygada otrzymała z tego budżetu pieniądze na nowy pojazd wykorzystywany w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych.
9: Często są to poszukiwania na terenie tutaj miasta Torunia, ale zdarza nam się też wyjeżdżać na powiat. Zdarzały nam się poszukiwania w Dzikowie, zdarzały nam się w okolicach Chełmży, w okolicach Niszawki, więc gdzieś tam ten transport jest też dość bardzo ważny. To wygląda tak, że nie pełnimy na razie żadnych służb w żadnym konkretnym miejscu. Mamy wszechstronną remizę, która po prostu w przypadku, gdy dostajemy zawiadomienie tutaj od ze strony policji, że coś tam się dzieje i byłaby potrzebna pomoc, uruchamiamy remizę.
7: Mówiła Wiktoria Grenda z OSP Toruń Podgórz.
10: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału. Bogdan Święczkowski czeka na odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności.
11: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta. Te osoby próbowały wtargnąć do części sędziowskiej.
7: Maciej Berek złożył wcześniej podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Dzisiaj na toruńskim niebie trochę słońca, trochę chmur. Na termometrach maksymalnie do 15 stopni, ale przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. W najbliższych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu. Parasole więc warto mieć pod ręką.
6: Mamy połowę tygodnia, mamy też przekroczoną połowę dnia. Mam nadzieję, że mój środa po 13 da się lubić. Marcin Misiecki, dzień dobry, witajcie w Radio Gra. Dużo newsów z miasta, kilka rzeczy do wygrania i jak zawsze duża dawka muzycznej energii. Na początek elektryczne gitary i Kygo. I tak też zaczynamy. Witajcie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: nawet w Radiu Gra hity pełne energii. Niektórzy mówią o Piotrze Bałtroczyku, że to pierwszy polski stand-uper i coś w tym jest. Pan Piotr wystąpi w Toruniu już 17. Ja będę miał dzisiaj dla was bilety na to spotkanie. Zresztą dziać się będzie także na innych scenach, no bo Micromusic na przykład zagrają jutro w Toruniu i na ten koncert też was zaproszę. Więc koniecznie pozostańcie z nami, plus jak zawsze dużo lokalnych newsów, bo będzie też zapowiedź derbów koszykarskich, takich z prawdziwego zdarzenia, bo te już najbliższy piątek. I tu też będziemy mieli dla was bilety zaproszenia. Pozostańcie z nami, wracamy za chwilę do hitów pełnych energii.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej ma.

0: specjalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nawiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń 663-580-363. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski. Toruń, ulica Prosta 37, lokal 6. Radca Prawny Sokolowski.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: 14 dzień października w kalendarzu, czyli Dzień Edukacji Narodowej, u nas nazywany jest po prostu Dniem Nauczyciela. Z tego miejsca, o tej porze, w Radiu Gra, gorąco pozdrawiamy wszystkich nauczycieli miasta Torunia. I tych z większym, i tych z mniejszym stażem. Spokoju Państwu życzymy. No i trochę tego, abyście byli zawsze w gronie tych najbardziej ulubionych wśród młodych ludzi.
1: Mam kilku takich nauczycieli. Bardzo lubię moją panią z polskiego, z matematyki. Można na nią liczyć zawsze.
2: Lekcje są nie aż tak zamulające.
3: Pani od informatyki pomaga. Mogę na nią liczyć zawsze.
4: Ogólnie to lubię wszystkich.
0: O, można, można. Zatem jeszcze raz wszystkich nauczycieli miasta Torunia gorąco pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego dla Was.

0: Ależ to jest dobre i ponadczasowe granie Mojo Lady w Radio Grab. Hity pełne energii, energii słonecznej. Troszkę nam dzisiaj rano brakowało, no bo słońce i chmury naprzemiennie w Toruniu, chociaż o poranku w pierwszej części dnia to raczej, no właśnie, chmury niestety dominowały. Co w pogodzie wydarzy się zatem w najbliższych godzinach? O tym za chwilę u nas trochę więcej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
15: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
16: Korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
18: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowie.
22: Po reklamie.
23: Dzisiaj na toruńskim niebie trochę słońca, trochę chmur. Na termometrach maksymalnie do 15 stopni, ale przez wiatr odczuwalna temperatura będzie na pewno niższa. W najbliższych godzinach możliwe są przelotne opady deszczu. Parasole więc warto mieć pod ręką.
1: To jest Radio Gra.

0: Sigala Melody w Radiu Grad. Są hity pełne energii. Za chwilę druga, za chwilę 14. Słuchajcie, no to jutro wielkie emocje siatkarskie, bo do Torunia przyjedzie wiceleader tabeli, czyli Avia Świdnik. Żartów nie ma. Lotnicy są w sztosie, są w formie. Na razie są na drugim miejscu w tabeli. Torunianie na szóstym. 20:30, SP28. Mam dla was kolejną porcję biletów podwójnych na ten mecz. Emocje gwarantowane. 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
8: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
9: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
12: Po reklamie.
13: Mamy 14 w Toruniu, 14 dnia października. Czas zatem na kolejny raport.
14: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Za nami oficjalne toruńskie obchody Dnia Nauczyciela na toruńskich Jordankach. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie nagród prezydenta miasta, które otrzymało 11 dyrektorów i 121 nauczycieli pracujących w toruńskich placówkach oświatowych. My z mikrofonem Radia Gra pojawiliśmy się już wczoraj w szkole podstawowej numer 24 w Toruniu. Czego dzieci życzą pedagogom?
15: Życzę wszystkim nauczycielom, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i żeby na pewno byli jak najbardziej szczęśliwi, żeby z uśmiechem chodzić do pracy.
16: Dużo prezentów, dużo uśmiechu, fajnych uczniów.
17: Najlepsze życzenia to, żeby zawsze byli młodzi, ładni, fajni oraz żeby zawsze przychodzili z uśmiechem do pracy.
18: Miłych dniów, grzecznych uczniów i dużo prezentów.
19: Jaki według Ciebie jest idealny nauczyciel albo jakie cechy powinien posiadać?
20: Powinien być właśnie miły i zrozumiały dla innych.
14: Mówili uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej numer 24, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. A teraz wracamy do planów miasta dotyczących budowy mostu zachodniego w Toruniu. Konsultacje społeczne odnośnie planowanej przeprawy trwają do końca października, ale za nami już spotkania, które szczególnie w gminie Wielka Nieszawka odbiły się szerokim echem. Mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach. Prezydent Torunia przypomina, że właściwie każda taka mostowa inwestycja budzi kontrowersje i emocje.
12: Myśmy o tym zapomnieli już, a tak naprawdę most generał Zawadzkiej, on był projektowany, zrealizowany do roku 2013, ale był projektowany wiele lat. Przypominam batalię o most, jeszcze tak zwany wschodni. Przypominam również o tych wieloletnich kontrowersjach i również ruchach społecznych, które mówiły o tym, że no, ten most nie należy budować tam, gdzie on jest finalnie teraz, w osi ulicy Lipnowskiej i tutaj przy Placu Daszyńskiego, ale na przykład jako most śródmiejski.
14: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Teraz jeszcze przypominamy kierowcom, że trwają prace na Kościuszki w Toruniu. Spodziewajcie się przewężeń i utrudnień, ale największe trudności czekają nas w najbliższy weekend. Roboty obejmą północną jezdnię Kościuszki od Dworcowej do Grudziąckiej, tą po stronie Młyna Wiedzy. O tym będziemy wam jeszcze przypominać na naszej antenie.
21: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Powrót obowiązkowej służby wojskowej wciąż budzi emocje. Mniej niż połowa Polaków jest za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby. Dokładnie 46%. Przeciw jest 38% ankietowanych. 16% nie ma zdania w tej sprawie.
22: Nie każdy chce trafić do wojska, tak? I nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
23: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
14: Mówili mieszkańcy Warszawy. W porównaniu do poprzedniego badania widać spadek poparcia dla tego pomysłu. Ta przeplatanka słońca i chmur ma również nam towarzyszyć w kolejnych godzinach w Toruniu. Na termometrach będzie maksymalnie do 15 albo 16 stopni, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura będzie z pewnością niższa. Spodziewajmy się także przelotnych opadów deszczu. Jutro natomiast w naszym mieście już raczej bez opadów.
13: I to chwila po drugiej. Kłaniam się. Dzień dobry. Pozdrawiam Torunian, Wszemiłowec, gdzie państwo mili są. Przy dobrej kawie czas płynie szybko, miło, przyjemnie. Do kawy dorzucam też niezły zestaw. Będzie Zalia, będzie Bruno Mars. I tak też zaczniemy tę godzinę, bo jak mówi Piotr Bałtroczyk, początki też są ważne. A propos pana Piotra, będą także bilety.
21: Radio Gra. Hity pełne energii.
13: Marcin Misiewski, witajcie. Dzień dobry.

0: Paula Stan i We Wanna w Radiu Gra to są hity pełne energii. A my zaglądamy do parku na bydgoskim Przedmieściu, gdzie no, w najbliższych dniach już słychać albo będzie słychać piły mechaniczne do cięcia drzew, ale spokojnie, ta wycinka jest pod kontrolą, tu wszystko jest jasne. Niestety Urząd Wydział Środowiska informuje, o czym mówił ostatnio u nas Marcin Urbański, pan dyrektor wydziału, że ta interwencyjna wycinka drzew w parku no już się zaczyna i tych drzew całkiem sporo niestety zniknie z tego drzewostanu, ale jest też dobra informacja, bo w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili nasadzenia drzew w parku miejskim, no i też tak się będzie działo, czyli w miejsce tych wyciętych będą sadzone nowe, no ale wiadomo, że te nowe, aż one staną się znowu piękne, dorodne, przyjdzie nam trochę poczekać. Odsyłam po więcej informacji w tej kwestii na nasze radiowe strony.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia. Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Blik.
13: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
14: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
16: Już to czytałyśmy?
15: Już to wymyśliłam.
17: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
22: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
23: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
19: To jest Radio Gra. We will fight.

0: W myśl zasady będę grał w gry, będziemy grać w gry w Galerii Przyżółkiewskiego już najbliższą sobotę. Cadence Strike'a i FC27, czyli popularną FIFA. Wszystkich graczy zapraszamy na pojedynki, które będą działy się już od godziny 10 w galerii, która stanie się takim centrum gamingowym. Zmieniamy miejsce, zaglądamy do Jordanek, bo na scenie Jordanek dużo się dzieje i dziać będzie. Dzisiaj pod włoskim niebem, a więc spektakl, w którym usłyszymy największe włoskie przeboje i trochę Dolce Famiente też będzie okazję złapać. W Jordankach jutro w ramach Mistrzów Virtuoserii będziemy słuchali muzyki Paganiniego. A w sobotę salę opanuje Piotr Bałtroczyk. Gorąco polecamy. Micromusic wystąpią na scenie w czwartek w toruńskim Lizardzie.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Redbox w Radio Gra. Za chwilę w ramach walki z niepogodą lub też jesiennym marazmem zabieram was muzycznie zalanym okerem do Barcelony. Wcześniej, a propos, no właśnie, ta najnowsza prognoza pogody dla Torunia i regionu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
11: masz. Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
12: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
13: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
11: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
13: Za darmo to uczciwa cena.
11: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Czy to możliwe, żeby drzwi wejściowe były od ręki? Tak, w firmie Marimpex, salonie drzwi i okien w Lubiczu. Na ekspozycji ponad 100 modeli drzwi wewnętrznych najlepszych producentów, takich jak Ercado i DRE, oraz drzwi zewnętrznych renomowanych firm KMT i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, przy moście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
16: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
17: Po reklamie.
18: Ta przeplatanka słońca i chmur ma również nam towarzyszyć w kolejnych godzinach w Toruniu. Na termometrach będzie maksymalnie do 15 albo 16 stopni, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura będzie z pewnością niższa. Spodziewajmy się także przelotnych opadów deszczu. Jutro natomiast w naszym mieście już raczej bez opadów.
1: To jest Radio

0: 2026 od 7 do 14 listopada. Słuchajcie, mamy dla was karnety na wszystkie filmy tegoż to festiwalu. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na gra.fm i napisać nam w tym tygodniu, z jaką muzyką, melodią, jaki filmowy motyw najczęściej gra w waszej głowie. Napiszcie, jest specjalna tabelka, gdzie to wszystko wysyłacie, a w piątek po 15.30 kolejny finał na antenie Radia Gra z karnetami, które trafią do kogoś z was. Więc jaka muzyka filmowa, melodia gra wam w duszy i w sercu? Czekam na odpowiedzi na gra.fm.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: zaufam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
2: By ktoś powiedział pyszne.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Po reklamie.
9: Panie, panowie, jest 15. To jest Radio Gra Toruń. To czas na najnowszy serwis na wiadomości z Torunia, kraju i świata.
10: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie Kamila D., skazanego za brutalne pobicie, w wyniku którego zmarł pokrzywdzony. O tej sprawie informowaliśmy Was już na naszej antenie. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Ostatecznie oskarżony spędzi w więzieniu 20 lat zamiast wymierzonych wcześniej 14 lat. Przypominam, do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku na Lewobrzeżu w Toruniu. Podczas awantury Kamil D. wielokrotnie uderzył pokrzywdzonego butelką i go pobił. Mężczyzna doznał licznych obrażeń głowy i klatki piersiowej, co doprowadziło do jego śmierci. W czerwcu tego roku Sąd Okręgowy w Toruniu uznał Kamila D. za winnego i skazał go na 14 lat pozbawienia wolności. Prokurator wniósł apelację, uznając karę za, tu cytat, rażąco niewspółmierną. Sąd apelacyjny przychylił się do tego stanowiska i zwiększył wyrok właśnie do 20 lat więzienia.
10: Wyrok jest prawomocny, o tej sprawie piszemy też na Gra FM. Zmieniamy temat. 2 listopada ruszą roboty przy budowie dwóch nowych przejść w Toruniu. To w ramach programu poprawy bezpieczeństwa.
12: Pierwsze to wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości Skłodowskiej Curie, albo można powiedzieć, że bardziej na wysokości ulicy Wschodniej. Natomiast drugie to wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscu, gdzie mieszkańcy podążają ze sklepu Biedronka w kierunku parku Glazja, można powiedzieć tak na wysokości ulicy Waryńskiego. W obu tych przypadkach mamy już pozwolenie na budowę. Przejścia te są realizowane w takiej formule projektu i buduj.
10: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. I jeszcze jedna informacja od drogowców. Doszło do awarii sygnalizacji na szosie bydgoskiej na wysokości Wydziału Sztuk Pięknych UMK i serwisu samochodowego. Drogowcy próbują zlokalizować miejsce uszkodzenia kabla pod ziemią. Te prace mogą potrwać nawet kilka dni. Zachowajcie szczególną ostrożność. Słuchacie raportu? Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeżeli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Kiedy mogą być wydani polskim służbom?
13: Jak usłyszałem, nie jest to kwestia najbliższych dni, a najpewniej tygodni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
10: To był Krzysztof Zasada.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
10: To jest raport sportowy, zapraszam. Dzisiaj kolejne mecze drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Między innymi Real Betis podejmie FC Porto, a AS Roma zagra z Realem Madryt. Hitowo zapowiada się pojedynek Manchesteru City z PSG. Te spotkania startują o 21:00. Teraz zaglądamy do szatni twardych pierników. Koszykarze z Torunia w piątek grają derbowy mecz z Astorią Bydgoszcz. To spotkanie jeszcze na ławce rezerwowych obejrzy kontuzjowany Maksymilian Wilczek.
14: Jeszcze ręka niestety w gipsie, ale już jesteśmy dużo bliżej mojego powrotu. Codziennie przychodzę, robię siłownię, mam też właśnie specjalny program. Siłownię, dużo rowerka stacjonarnego, żeby gdzieś podtrzymać tą kondycję.
10: Mówił Wilczek podczas wizyty w Radiu Gra. A jutro ligowy mecz grają Cukanioły Toruń. Siatkarze jadą do Świdnika na wyjazdowy mecz z Awią w ramach szóstej kolejki PLS.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Dzisiaj w pogodzie w Toruniu bardzo dynamicznie, na niebie mieszanka słońca i chmur, do tego co jakiś czas pojawiają się opady deszczu. Przewidywana maksymalna temperatura to 15 stopni, ale wiatr zwiększa nam odczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne rośnie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Skoro wszystko, prawie wszystko wiemy, na bieżąco też piszemy o tym, co dzieje się w regionie w Toruniu na gra.fm. To teraz udajemy się w strefie muzycznego relaksu. Lady Gaga po trzeciej i Fastboy na dobry początek z Music Sounds. Marcin Wisiecki, kłaniam się, a to będzie dobra godzina dla łowców nagród, bo będą bilety i na Piotra Bałturczyka, i na koncert Micro Music. Bądźcie więc z nami. Zaczynamy.
16: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Da się lubić, prawda? Tina Turner i Wszystko Jasne to są hity pełne energii. Takich klasyków u nas też nie brakuje. Zaglądamy do Jordanek, bo słowo się rzekło. Obiecałem, że zaproszę was na spotkanie. Niektórzy mówią, że to pierwszy polski stand-uper. Mowa o Piotrze Bałtroczeko, który przyjeżdża do Torunia w sobotę wieczorem. Będzie czarował w swoim dwugodzinnym występie w programie Toruńską Publiczność. A pan Piotr robił to zanim to stało się modne, mówiąc krótko, zwięźle i na temat. Macie ochotę to zobaczyć? To ja mam podwójne zaproszenie, że i dawno nic nie zgarnęliście, to telefon, oj, widzę, już rozgrzany do czerwoności. 56 643 210. Zadzwońcie, są bilety.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
12: Brrr, zimno, kochanie. Czas odpalić piec.
13: Zgadza się. Jadę zatem do Młyniec. Skład budowlany po najlepszy pelet.
12: Clear Energy od From Nature Solutions? Słyszałam, najwyższa jakość, a cena przystępna.
13: Dokładnie. Zatem grzeję po pelet do Młyńca.
12: Młyniec, skład budowlany. Polna 4 w Młyńcu pierwszym. Szeroki asortyment budowlany oraz opał w świetnych cenach.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Gra.
19: Bo to

0: Stopity to od Michaela Jacksona w Radiu Gra, to są hity pełne energii. My jednak zmieniamy klimat muzyczny, bo zaglądamy do odnowy, a ta od dziś do soboty będzie opanowana przez jazzmenów, to tych najlepszych z najlepszych. A w tym roku Jazz Odnowa Festival będzie miała swój także nieco etniczny charakter, o czym mówił nas Maurycy Męczakarski.
1: W tym roku jest najbardziej chyba afrykański festiwal w ogóle w dziejach. Mamy muzyków aż z trzech krajów afrykańskich i tu rzeczywiście ten element etniczny będzie jak najbardziej obecny i na przykład dwóch z tych muzyków gra na takim instrumencie, który się nazywa kora. Będą ci muzycy grali w różnych składach akustycznych albo elektrycznych z dużym udziałem elektroniki, na przykład taki zespół Luname.
0: No ale także nie zabraknie jazz, ale też nie zabraknie gwiazd polskiego jazzu, chociażby jak Leszek Kłakowski, czy też Maciej Sikała. Więcej o Odnowa Jazz Festiwalu piszemy na portalu Gra FM.

0: z kombi z dwoma i w radio gra i to robi różnicę. No, wynik 20-15 stopni na termometrach też robi różnicę, szczególnie o poranku, kiedy te poranki są jednak już wyjątkowo rześkie. No i te 15 stopni raczej do końca tygodnia i na początku przyszłego też będzie się utrzymywało w naszym mieście. Szczegóły na najbliższe godziny tego, co wydarzy się w toruńskiej pogodzie, mamy dla was już za chwilę w radio gra.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Torimpex tani weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przewojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: Masz kredyt konsumencki? Aktywny bądź spłacony przed upływem roku? Bank skredytował Ci prowizję bądź ubezpieczenie. Sprawdzimy, czy Twój kredyt kwalifikuje się do sankcji kredytu darmowego. Kancelaria Radcy Prawnego Michał Sokołowski zaprasza na bezpłatne porady prawne w sprawie sankcji kredytu darmowego. Zadzwoń.

0: Magenta i Delta. www.drzwilubicz.pl. Oferujemy także energooszczędne okna PCV. Marimpex Lubicz, Warszawska 1A, Przemoście na Drwęcy. www.drzwilubicz.pl.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
6: Dzisiaj w pogodzie w Toruniu bardzo dynamicznie, na niebie mieszanka słońca i chmur, do tego co jakiś czas pojawiają się opady deszczu. Przewidywana maksymalna temperatura to 15 stopni, ale wiatr zwiększa nam odczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne rośnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Młyniec Skład Budowlany, oficjalny dystrybutor peletu marki For Nature Solutions.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.
8: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: dobrze pograne w Radiu Grana środowe popołudnie. Natalia Grosiak z Micro Music w jednym ze swoich największych hiciorów śpiewa: daj chłopaka, nie wariata, nie palacza, nie biedaka, daj nie pijaka, nie Polaka, daj nie brzydala, prześlij mi chłopaka. Ktoś ma ochotę pośpiewać sobie z panią Natalią z zespołem Micro Music? W czwartek wieczorem w Lizardzie. Kolejny wyjątkowy koncert w naszym mieście, bo Micro Music takie koncerty właśnie gra. Będziecie mogli się o tym przekonać, bo mam dla was kolejne podwójne zaproszenia. 56 654 3210. A ten koncert odbędzie się pod naszym radiowym patronatem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC 27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To już okolice 16, a to oznacza, że w Radiu Gra mamy dla Was kolejny serwis informacyjny. Czas na radiowy raport.
11: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla mostu zachodniego w Toruniu, który miałby powstać w naszym mieście w rejonie Placu Skalskiego, a po drugiej stronie Wisły droga dojazdowa miałaby znaleźć się na wysokości Małej Nieszawki. Dokument przygotowuje zewnętrzna firma. Konsultacje społeczne odnośnie planowanej przeprawy trwają do końca października, ale za nami już spotkania, które szczególnie w gminie Wielka Nieszawka odbiły się szerokim echem i było naprawdę burzliwie. Mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach.
12: Moim priorytetem jest jako mojej administracji przygotowanie na tyle, na ile to jest możliwe, jeszcze przez 2,5 roku dokumentacji wyjściowej, tak żebyśmy na kolejne kadencje samorządu mieli do dyspozycji gotowy projekt przeprawy. Oczywiście z uwzględnieniem sugestii ze strony partnerów, mieszkanek, mieszkańców gminy Wielka Nieszawka, władz, ale o tym będziemy rozmawiać. Nie chciałbym na gorąco tego komentować. W spokoju oczekujemy na potencjalne spotkanie. W drugim etapie będziemy zajmować się raportem z konsultacji.
11: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat. Toruńska policja szuka kobiety, która na hulajnodze elektrycznej doprowadziła do upadku 78-letniej pieszej, a później oddaliła się z miejsca. Do tego zdarzenia doszło 21 sierpnia tego roku przy ulicy Piskorskiej 12, a w Toruniu. Kryminalni pracujący przy tej sprawie uzyskali nagranie z monitorów. monitoringu, na którym widoczna jest kobieta, która spowodowała wspomniany wypadek. Zdjęcia publikujemy na Gra.fm. Tam też znajdziecie dane do mundurowych, którzy szukają świadków tego zdarzenia. Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. Za nami oficjalne toruńskie obchody Dnia Nauczyciela na Jordankach. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie nagród prezydenta miasta, które otrzymało 11 dyrektorów i 121 nauczycieli pracujących w toruńskich placówkach oświatowych. A my z naszym radiowym mikrofonem już wczoraj pojawiliśmy się w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu. Czego dzieci życzą pedagogom? Posłuchajcie.
9: Żeby wszystkie dzieci były grzeczne.
13: A są grzeczne wszystkie dzieci? Jak to wygląda?
9: Nie za bardzo. Możemy żyć, żeby mieli dużo szczęścia w pracy.
14: Można na przykład dać im jajulkę, dać bukiet z kwiatami.
11: Mówili uczniowie klasy pierwszej SP nr 24, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Słuchacie raportu? Wielka Brytania chce być znowu bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował, że będzie zabiegał o nowe pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską.
15: Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andy'ego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści.
11: O czym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Ten dość silny wiatr ma utrzymać się w Toruniu także w najbliższych godzinach i on będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę, a te przewidywana maksymalna na dziś to 16 stopni. Do tego dojdą jeszcze przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: Otwieramy drugą część środowego popołudnia. Chwila po czwartej na zegarach w naszym mieście. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Pozdrawiam tych, którzy dołączają po pracy szczególnie. No i tych, którzy już gdzieś w autach z punktu A do punktu B przemieszczają się po mieście. Pan Armin na początek i Nicky Jam. Tak też zaczynamy tę godzinę z hitami pełnymi energii. Marcin Miśniewski, witajcie, dzień dobry.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: NA w Radiu Gra, a klasyk sportowy mówi, że derby rządzą się, wiadomo, prawda? Te koszykarskie wracają po wielu latach. Bartek Giduszko był w naszym studiu, asystenta trenera. Zapytaliśmy o tę atmosferę przed meczem z Bydgoszczą.
1: Wydaje mi się, że każdy mecz derbowy jest najważniejszy w danym momencie, więc tutaj nie można rozróżniać, który jest bardziej emocjonujący, bardziej ważny, mniej ważny. Każdy mecz dla nas jest tak samo ważny. Ogólnie wszystkie mecze w tym sezonie, no liga jest tak wyrównana, że każdy mecz może wygrany, może dać nam kilka pozycji w górę, a derby, to mówię, czy z Astorią, czy z Anvilem, traktujemy tak samo.
0: Zatem wszyscy na derby, w piątek 18, Arena Toruń. Twarde Bieniki kontra Astoria Bydgoszcz.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Nowe okna? Nowe drzwi? Zrób to raz, a dobrze. Drewplast. Sprawdzona jakość i solidny montaż. Komfort, bezpieczeństwo i estetyka, które widać od pierwszego dnia. Drewplast. Toruń Wojska Polskiego 43. Zadzwoń 56 66 05 999. www.drewplastokna.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
12: masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
17: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
18: Reklamie.

0: Plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że jeżeli jesteście fanami jazzu, to wpadacie na Odnowa Jazz Festival, który zaczyna się dziś i potrwa do soboty w Jordankach pod włoskim niebem. Szlagiery włoskiej sceny plus klimat Dolce Farmiente gwarantowany. Bawcie się dobrze. Jutro Micro Music o 20:00 w toruńskim Lizardzie. W piątek emocje sportowe na derbach z Astorią. Poza tym w sobotę Piotr Bałtroczyk wystąpi w naszym mieście. A w sobotnie po południu o 16:00 w auli UMK wystąpi Skolim, Król Latino i wszystko jasne. No, zmieniając klimat muzyczny koncertowy, w piątek o 19:00 w kombinacie kultury Debil i pogoda na jednej scenie.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: teraz Marcin Sobecki, hello, no hello, to my powiemy naszym żużlowcom, którzy już w sobotę będą świętowali podczas fety. O szczegółach, o której powiem wam jeszcze przed godziną 17:00. No to też sprawdzimy pogodę, czy będzie sprzyjała żużlowcom i kibicom. O tym za chwilę u nas trochę więcej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: W Galerii Kopernikus odpalamy CSa 2 i FC27 i lecimy z turniejem eSport Gaming Kings Tournament 3.0 Powered by Orange. 17 października walcz o nagrody i weź udział w Influencer Challenge z Michałem Michu Millerem. W strefie gamingowej czekają na Ciebie komputery, konsole, strefa retro. To prawdziwe święto dla graczy. Zapisz się na www.gamingkings.pl i dołącz do gry. Szczegóły na galeriakopernikus.pl.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.
4: Ten dość silny wiatr ma utrzymać się w Toruniu także w najbliższych godzinach i on będzie obniżał nam odczuwalną temperaturę, a te przewidywana maksymalna na dziś to 16 stopni. Do tego dojdą jeszcze przelotne opady deszczu.
5: To jest Radio Gra.

0: Sąbr będą w Polsce na Open Airze w przyszłym roku. No a już w najbliższą sobotę znowu będzie szansa pokazać szalik toruńskiego klubu i zaśpiewać Razem stoimy, razem krzyczymy, razem jedziemy na pełny gaz, czyli hymn toruńskiego klubu Apatora. Podczas fety, mistrzowskiej fety na parkingu przy Strefie Zielonej na Moto Arenie będzie celebracja. Będą żużlowcy, będą autografy, będą zdjęcia i kilka niespodzianek pewnie też się pojawi. 12:30 wstęp, rzecz jasna darmowy. Pozycja obowiązkowa i obecność tym bardziej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
3: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
4: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 31 października na koncert Polskie Znaki – Rzeczy Ostatnie. To wyjątkowy projekt muzyczny, czerpiący z polskiej tradycji i dawnych pieśni ludowych. Tradycyjne melodie i teksty otrzymają współczesne brzmienie, tworząc poruszającą opowieść. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: pochodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
3: Pink Floyd History na koncertach w Polsce. 27 października, Toruń, Jordanki. Europejska trasa Animal Farm. Pink Floyd History w Toruniu. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: Po reklamie.
4: Jest 17, a my mamy dla Was kolejne wiadomości z Torunia, kraju i świata. Czas na raport.
5: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Na początek zaglądamy na ulicę Kościuszki w Toruniu. Tam trwa remont nawierzchni. Spodziewajcie się przewężeń i utrudnień, ale największe trudności czekają nas w najbliższy weekend. Roboty przeniosą się na jezdnię po stronie Młyna Wiedzy. Chodzi o odcinek od Dworcowej do Grudziąckiej, cały czas mowa o ulicy Kościuszki. Od godziny 6 obowiązywać będzie całkowity zakaz ruchu, także dla autobusów miejskich. Wyznaczono objazdy Dworcową lub Chrobrego, również Średnicówką i Grudziącką. Mapy publikujemy na Gra FM. Teraz czas na kolejny temat drogowy. Po interwencji naszych reporterów szykują się prace na ulicy Bukowej.
6: Została zlecona, naprawy zostaną wykonane w najbliższym czasie. Natomiast jeśli chodzi o informację dotyczącą wiaduktu na trasie Średnicowej, to my zdiagnozowaliśmy już dość dawno ten problem. Tam są wyłamane 3 zęby takiego grzebienia, który łączy przęsła wiaduktu. Naprawa wymaga już takiej ingerencji w całość grzebienia i została zaplanowana na wiosnę. Trzeba jednak powiedzieć, że to nie wpływa na bezpieczeństwo, na zagrożenie w tym zakresie.
5: Mówiła Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. A teraz zmieniamy temat. Na początku roku OSP Toruń Podgórz otrzymało od miasta budynek przy ulicy Podgórskiej od numeru 18 do 20, który zostanie przekształcony w remizę. Obiekt wymaga generalnego remontu.
7: Więc na ten moment nie jest możliwe to, żeby cokolwiek stacjonowało w nim i żebyśmy mogli w nim przebywać, ale działamy w tej kwestii, żeby jak najszybciej zacząć coś tam robić i żeby stworzyć na ten moment chociażby miejsce, w którym można by było przechowywać sprzęt.
5: Mówiła Wiktoria Grenda z OSP Toruń Podgórz. Także mieszkańcy wspierają to OSP, bo właśnie poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Torunia. Brygada otrzyma z tego budżetu pieniądze na nowy pojazd wykorzystywany w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
5: 4,1%. Tyle we wrześniu wyniosła inflacja. Wpływ na wzrost miały oczywiście wysokie ceny paliw, dlatego wiele usług podrożało.
8: Na przykład w restauracjach. Tam ceny wzrosły o 8-10%. Ubezpieczenia i usługi w bankach wzrosły o 10%. Fryzjerzy podnieśli swoje ceny. Tak samo kosmetyczki o 14%. Co ciekawe, przedszkola, szkoły, te wszystkie zajęcia dla dzieci, tutaj ceny wzrosły o 24%. Opieka nad starszymi jest o 34% droższa niż przed rokiem. I ciekawostka, najmocniej wzrosły ceny w kościołach, aż o 72%.
5: Dane GUS przeanalizował Krzysztof Berenda.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
5: Dzisiaj w Toruniu jeszcze może popadać, w nocy już raczej bez deszczu i właśnie w nocy termometry wskażą od 7, może do 8 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 14, a na niebie bardzo podobnie jak dzisiaj. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
4: Środowe popołudnie, hasło oby do piątku, staje się coraz bardziej realne, prawda? Jutro już czwartek, później piątek, piąteczek. Aj, proszę bardzo, mamy to. To ja wiem, jeszcze trochę wody w Wiśle musi jednak upłynąć do tego momentu. Zaczynamy od muzycznej chemii z Velvet, a później Oskar Cyms z Marcin Misiewskim. Dzień dobry, po 17:00, witajcie.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: tego głosu nie da się zapomnieć. Chrissy Rea i Julia w Radiu Gra. Studentem, drodzy Torunianie, można być wiecznym? Można. Można też podjąć edukację w wieku senioralnym. Tak, tak, na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Kolejna edycja tego wydarzenia w Toruniu wystartowała w 1989 roku. Tych studentów Trzeciego Wieku było zaledwie 64. Dziś, te kilkanaście lat później, w roku 2026, podczas inauguracji, wiemy, że mamy ponad 1300 słuchaczek i słuchaczy. No i 25 różnych kierunków, spośród których osoby dojrzałe mogą wybierać. Brawo wy! Na studiowanie nigdy nie jest za późno, czego dowodzą właśnie toruńscy chociażby seniorzy i nie tylko.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubiler Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubiler Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy!
4: Masz pomysł na biznes lub superprodukt i chcesz pokazać go światu? Nie czekaj, aż dorośniesz. Wystartuj w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Nagraj film, zrób pracę plastyczną lub napisz biznesplan. Działaj sam lub z ekipą ze szkoły. Do zgarnięcia są atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 listopada. Wejdź na stronę kujawsko-pomorskie.pl i zgłoś się już dziś.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
9: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Człowiek ze Szwecji nazywa się Dany, to jego Tokio. W Toruniu, nie w Tokio, aura troszkę jednak inna. U nas dzisiaj w okolicach 15 stopni maksymalnie. Jutro jest szansa, że jak poświeci słońce, będziemy mieli powtórkę z rozrywki pogodowej. No, czy rozrywki, to też pojęcie względne. Co wam, że sprawdzimy to dla was już za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz! BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Pomodori, mozzarella, bazylia, Brazylia! Mamma mia, good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
8: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy!
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: New Art to radość dla najmłodszych dzieci i najlepszy wybór dla rodzica. Zajęcia muzyczno-sensoryczne to granie na żywo, zabawy z podręcznikiem i doświadczeni nauczyciele. Komfort i bezpieczne warunki dla najmłodszych dzieci już od 4 miesiąca życia. Pierwsze zajęcia bezpłatne. Szkoła Muzyczna New Art, Dworcowa 5B. Łączy nas muzyka.
12: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
13: Chyba rurka.
12: A, no faktycznie.
13: No.
14: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
15: O reklamie.
16: Dzisiaj w Toruniu jeszcze może popadać, w nocy już raczej bez deszczu i właśnie w nocy termometry wskażą od 7, może do 8 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 14, a na niebie bardzo podobnie jak dzisiaj. Trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów.

0: bo kto powiedział, że w środowe popołudnie, tudzież wieczór nie można zrobić dobrego party? I tu pozdrawiamy studentów, bo wiadomo, prawda? Ci wiedzą najlepiej, jak się robi niezłe party w połowie tygodnia. Kłaniam się, pozdrawiam was serdecznie. Za chwilę wiadomości 18, a po 6 przywita was Przemek Grabowski. Ja mówię do usłyszenia jutro po 13 w Radio Gra. Marcin Misiewski, dzięki i spokojnego wieczoru. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Podłudzie z kurczaka 6,99 kg. Mięso gulaszowe wieprzowe 10,99 kg. Bataty 4,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność. Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
7: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Uwaga, uwaga! Grand Lokomotywa rusza w pierwszą wyjątkową podróż pełną smaków, muzyki i dobrej zabawy.
9: Wystrzałowy bal sylwestrowy w nowej sali Grand Lokomotywa. Wyśmienite menu oraz kulinarne show szefa kuchni. W muzycznym wagonie zagra niezastąpiony kochanowski band. Grand Lokomotywa. Tu wszystko nabiera rozpędu. Odbierz bilet do nowego roku z rabatem do końca października. Polecamy również świąteczny catering i tradycyjne potrawy wigilijne. Szczegóły na przystanek.torun.pl.
10: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 31 października na koncert Polskie Znaki Rzeczy Ostatnie. To wyjątkowy projekt muzyczny, czerpiący z polskiej tradycji i dawnych pieśni ludowych. Tradycyjne melodie i teksty otrzymają współczesne brzmienie, tworząc poruszającą opowieść. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
17: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla mostu zachodniego w Toruniu, który miałby powstać w naszym mieście w rejonie Placu Skalskiego, a po drugiej stronie Wisły droga dojazdowa miałaby znaleźć się na wysokości Małej Nieszawki. Konsultacje społeczne odnośnie planowanej przeprawy trwają do końca października, ale za nami już spotkania, które szczególnie w gminie Wielka Nieszawka odbiły się szerokim echem i było naprawdę burzliwie. Mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach. Zatem co dalej? Czy gmina Wielka Nieszawka może zablokować te inwestycje?
18: Trudno mi mówić o tym, co mogłoby się wydarzyć w konsekwencji braku porozumienia między oboma partnerami. Pamiętajmy, że porozumienie już jest. Ono istnieje między gminą Wielka Nieszawka a gminą miasta Toruń od roku 2023, bo nie moglibyśmy wszcząć procedury studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, więc jesteśmy w porozumieniu. Teraz chodzi o to, żeby rozładować to napięcie społeczne, napięcie mieszkańców, którzy mają obawy i ja uważam, że i w interesie nas jako władz Torunia i władz gminy Wielka Nieszawka jest to, żeby w tych pól rozbieżności było jak najmniej. Mamy jeszcze chwilę. W ramach tej chwili będziemy się zastanawiać, przede wszystkim będziemy czekać na raport z konsultacji i próbować dojść do konsensusu.
17: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Zmieniamy temat. Toruńska policja szuka kobiety, która na hulajnodze elektrycznej doprowadziła do upadku 78-letniej pieszej, a później oddaliła się z miejsca. Do tego zdarzenia doszło 21 sierpnia tego roku przy ulicy Piskorskiej 12, a w Toruniu. Kryminalni pracujący przy tej sprawie uzyskali nagranie z monitoringu, na którym widoczna jest kobieta, która spowodowała wspomniany wypadek. Zdjęcia opublikujemy na Gra.fm. Tam też znajdziecie dane do mundurowych, którzy szukają świadków tego zdarzenia. Zmieniamy temat, a już jutro odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dotyczące rewitalizacji stawu przy Poznańskiej w Toruniu. Obecnie ten teren jest zarośnięty, ogrodzony i niedostępny dla wypoczywających. To ma się jednak zmienić, dlatego miasto zorganizowało konsultacje społeczne, o których więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Jutrzejsze spotkanie wystartuje o 16:00. Rozpocznie się spacerem badawczym. Zbiórka odbędzie się przed wejściem do liceum przy Poznańskiej 49. Pół godziny później wystartuje spotkanie konsultacyjne w auli szkoły. Urzędnicy będą rozmawiać z uczestnikami o koncepcji zagospodarowania terenu. Przypomnę, że projekt zakłada przekształcenie zaniedbanego obecnie obszaru w ogólnodostępną strefę rekreacji. W planach są m.in. ścieżka rowerowa, placy przy głównym wejściu, tarasy widokowe, miejsce wypoczynku z plażą i leżakami, huśtawki, domek dla ptaków, nowe nasadzenia oraz oświetlenie i monitoring.
17: Jeśli nie możemy być obecni na spotkaniu, jakie mamy jeszcze opcje na przekazanie uwag?
2: Opcje są dwie. Mailowa oraz tradycyjna poczta. Adresy podajemy na Gra.fm. Czas na przesłanie opinii jest do 23 października.
17: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać jutro w ciągu dnia, także nie powinniśmy spodziewać się deszczu. Na termometrach będzie maksymalnie do 14 stopni, a w ciągu dnia na niebie przeplatanka słońca i chmur.
0: Co robi pani z polskiego o tej porze? No oczywiście już świętuje, już wszyscy wybiegli z pokoju nauczycielskiego. Wszystkiego najlepszego, no trwający jeszcze dzień nauczyciela. Przemek Grabowski, witajcie po 18:00, no na pewno raczej już o tej porze po szkole. Towarzyszę wam z hitami na starcie naszego spotkania. Taneczna nowość od projektu Neptunika, What If?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bella Cosa, dla tej jedynej, jeden z jego największych hitów, Eros Ramazzotti, kochany w Polsce aż do dzisiaj, przed chwilą w Radiu Gra. Jest wiadomość dla fanów zespołu Guns N' Roses. Otóż Slash, gitarzysta ekipy, przyznał, że w przyszłym roku będzie przerwa, chłopaki muszą odetchnąć, do końca tego roku jeszcze kilka występów, później długie wczasy, ale wrócą, bo mają dużo nowego materiału, no to nie mogę się doczekać. A my wracamy do muzyki Jugotonu, nie wiem kiedy będzie i czy będzie nowy materiał, ale ten numer warto wspomnieć. Malczyki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Raz, dwa, trzy!

0: Grafiłka i śpiewa Oliver S. i jego My Heart Keeps a Beat w Radiu Gra. Jest bardzo ważna muzyczna wiadomość, chyba najważniejsza. Dzisiaj już zakończono sprawę zabójstwa rapera Tupaca. Duane Keffi D. Davis został skazany w Stanach Zjednoczonych na 40 lat za udział w zabójstwie rapera. Sprawa toczyła się dość długo, ale to jest już koniec. Zostańcie z Radiem Gra, bo będą klasyki. Wróci na winylu Bruce King, Bruce Lee, Karate Mistrz, a za chwilę też Marshmallow i Ellie Goulding, Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików?
5: Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra. I can

0: Wieczorem z głową ponad chmurami Ecstasy i jego klasy KTB, którego jesienią złapiecie jeszcze na gościnnych występach u nas w Polsce. A może czekacie na powrót The Rolling Stones? Może jeszcze będzie kiedyś ich polski przystanek? Bo chłopaki wciąż w formie, w szczególności wokalista zespołu Mick Jagger. Już wiadomo, co go trzyma tak przy życiu. Wiadomo, że miłość, młodsza partnerka, ale Mick Jagger przyznał się do swojej fitnessowej rutyny. Słuchajcie, niech będzie naszą inspiracją. Mick Jagger ma swoje lata, już nie będziemy mu tam liczyć, ale przyznaję, że ćwiczy 6 razy w tygodniu, tylko w niedzielę ma wolne i biega prawie codziennie, często na bieżni po 12 kilometrów. Tak więc już wiadomo, skąd taka forma.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Trochę klasyki, trochę świeżego bitu. Eli Oaks i Lavinia Reasons w Radiu Gra, a za chwilę kwiatki. Od Miley Cyrus, jej wielki hit, czyli Flowers, no to z kwiatkami jeszcze wieczorowo dla każdej pani z pokoju nauczycielskiego i dla każdego pana. Wiadomo, dzisiaj nasi nauczyciele świętują wieczorowo, ale spokojnie, drodzy uczniowie. Jutro wszyscy będą na ósmą. Nie ma co, nie ma to tamto, naprawdę. Pani od Anglika też się nie spóźni, chyba.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Lalki, magia teatru i historie, które zostają w pamięci. Od 17 do 22 października Toruń stanie się sceną 32. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania. Spektakle dla dzieci i dorosłych, artyści z Polski i zagranicy, niezwykłe formy, emocje i teatralne odkrycia. Nie czekaj, wybierz swoje spotkanie i kup bilet już dziś. 32. Festiwal Spotkania. Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Do zobaczenia w teatrze.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej masz.
8: Wolność to ja mam w weekendy, a na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
9: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15, telefon 56 66 33 000.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Po reklamie.
12: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to temperatura spadnie do 7 stopni Celsjusza. Nie powinno padać jutro w ciągu dnia, także nie powinniśmy spodziewać się deszczu. Na termometrach będzie maksymalnie do 14 stopni, a w ciągu dnia na niebie przeplatanka słońca i chmur.
1: To jest Radio Gra.

0: Legendy muzyki ze Szwecji, czyli ABBA, Take a Chance on Me. To nie tylko zespół, który ma za sobą przeszłość, ale ma teraźniejszość i przyszłość, bo przecież w szczególności w Londynie wciąż organizowane są ich koncerty hologramowe, które biją rekordy popularności. Zostańcie z Radiem Gra, wracam z hitami, z klasykami. Będzie też CCK, czy już za kilka minut.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Patriotyczna jesień na Barbarce. Stowarzyszenie Tilia oraz Szkoła Leśna na Barbarce zapraszają 9 listopada na wyjątkowy koncert i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Michała Hajduczenia oraz zespołu Slavic Voices. Koncertowi towarzyszyć będzie spotkanie dotyczące niemieckiej zbrodni pomorskiej. Odbierz darmowe zaproszenie na wydarzenie. Szczegóły na fanpage'u Szkoła Leśna na Barbarce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Cheap Thrills, Sia i Sean Paul, październikowo-wieczorowo w Radiu Gra. A jak mówiły nasze babcie, gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. No i rzeczywiście na razie dość ciepło nas trzyma, pomimo faktu, że wieczorowo to już chłodniej, tak więc nie wiem, może rzeczywiście będzie bardzo mroźno, ale to przed nami. Teraz jesienne klasyki, po raz kolejny z naszego gramofonu CC Catch i niezapomniane Strangers by Night.

0: mocno. Roxy Węgiel zapraszała nas na miasto, oczywiście na przepyszne jesienne ciasto. A kto z radiem gra o tej porze jeszcze w pracy, to proszę tam może nie za długo, bo co się okazuje, co piąty pracownik jest niezadowolony z faktu, że bierze na siebie zbyt dużo obowiązków. Jak płacą więcej, to jeszcze można przeżyć. Tak więc dbajcie o siebie i słuchajcie dobrej muzyki. Za chwilę w głośniku Kecaj i ich Gabriela, a na relaks wróci także Gazebo, I Like Chopin.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Piękny klasyk jesiennie wieczorowo w Radiu Gra z naszego gramofonu I Like Chopin od Gazebo. No i można złapać tego wykonawcę także w Polsce, coraz częściej na imprezach w stylu retro. Teraz nie będzie retro, będzie coś bardzo, bardzo świeżego. Robin Schulz to ten słynny niemiecki DJ. Jego Better Times, ten beat polecam wam na te jesienne wieczory w Radiu Gra.

0: nasz brytyjski import. Nowość w Radiu Gra, Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted. Tymczasem Brytyjczyk Sir Paul McCartney, znany z The Beatles, przyznał się do czegoś szokującego. Paul McCartney twierdzi, że pamięta moment swoich narodzin. Pamiętacie, jak się rodziliście? Bo Sir, oficjalnie już Sir, prawda? Sir Paul McCartney twierdzi, że prawie wszystko pamięta. Na pewno pamięta białe kafle w szpitalu. A może to już białe myszki, ja nie wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Po reklamie.

0: Miał głos, miał w sobie wigor, prawda? Joe Cocker, niezapomniany hit Tonight. I oczywiście dzisiaj wieczorem Tonight, po 20 też, nie zabraknie muzycznej klasyki, świetnych hitów na ten jesienny czas w Radiu Gra. A ja wracam do Was po godzinach jutro, czwartkowo. Słyszymy się o 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: By ktoś powiedział pyszne.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
13: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Poznaliśmy zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego. Wśród nich znalazł się projekt Nowe nasadzenia drzew i krzewów w parku miejskim z budżetem prawie 200 tysięcy złotych. Szczegóły projektu przedstawi nam Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia.
1: W tym roku sami mieszkańcy zauważyli, jakie mamy problemy z istniejącym drzewostanem. Obecnie rozpoczyna się interwencyjna wycinka drzew w parku na Bydgoskim. Znowu bardzo dużo drzew nam z tego parku wypadło. Mieszkańcy to zauważyli, sami zgłosili projekt posadzenia nowych drzew w parku. Oczywiście Wydział Środowiska z ogromną przyjemnością zaopiniował pozytywnie to zadanie. No i już wiemy, znamy wyniki budżetu obywatelskiego. Wiemy, że takie zadanie zostało przegłosowane przez mieszkańców. Zatem w kolejnym roku, oczywiście znowu jesienią, tak jak zawsze sadzimy drzewa, będziemy realizowali nowe nasadzenia na terenie parku na Bydgoskim Przedmieściu.
0: Panie dyrektorze, dlaczego prowadzi się wycinkę drzew w parku miejskim?
1: Nie ukrywajmy, Wydział Środowiska usuwa drzewa zagrażające bezpieczeństwu lub obumarłe. W przypadku drzew, które są obecnie usuwane w parku, mieliśmy również spotkania z Radą Okręgu, spacer, aby pokazać, jakby udowodnić nasze zamierzenia. Wszystkie drzewa uzyskały pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ich usunięcie. No i nie ukrywajmy, to są wyłącznie cięcia sanitarne w tym drzewostanie. Czyli usuwamy drzewa obumarłe, zamierające lub grożące przywróceniu.
0: Warto przypomnieć, że w zeszłym roku Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta zrealizował projekt w ramach budżetu obywatelskiego polegający na nasadzeniach drzew i krzewów w celu odtworzenia pierwotnego wyglądu parku na podstawie archiwalnych zdjęć.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W zeszłym roku podczas spaceru nad toruńską Martówką w parku miejskim na bydgoskim Przedmieściu natrafiłem na drzewa owinięte metalową siatką. Okazało się, o czym informowaliśmy Was na naszej stronie internetowej na gra.fm, że Wydział Środowiska i Ekologii zabezpieczył drzewa przed bobrami mieszkającymi pod Martówką. Dlatego właśnie zapytałem Marcina Urbańskiego, dyrektora Wydziału Środowiska i Ekologii, jak obecnie wygląda sytuacja z toruńskimi bobrami.
2: Bobry nadal tam są, bobry tam będą i musimy się z tym pogodzić, musimy reagować. Jedną z takich naszych działań było właśnie osiatkowanie najcenniejszych drzew. Osiatkowaliśmy drzewa młode, głównie z rodzaju wierzba, ale również zabezpieczyliśmy te najcenniejsze dęby o pokaźnych wymiarach. Okazuje się, że mamy bardzo inteligentne bobry w Toruniu, musieliśmy podnieść wysokość tego siatkowania, ale nie ukrywajmy, zdaje to egzamin. Coś dla tych bobrów tam zostawić do jedzenia musimy i taki jest plan. Zostało to podzielone, wytypowane i najcenniejsze okazy charakterystyczne dla tego parku zostały zabezpieczone. Część drzew pozostała do zgryzania dla bobrów.
1: Jesień to tradycyjnie czas nasadzeń. Gdzie przybywa zieleni w naszym mieście?
2: Trwają nasadzenia na zieleni śródmiejskiej. Widzimy nasze firmy na ulicy Czerwona Droga. Liczba tych zadań jest naprawdę spora, więc będzie nas widać w każdej części miasta. Jest to zarówno nowy las kieszonkowy, jest to są to nasadzenia drzew, nasadzenia krzewów, zadania z budżetu wojewódzkiego. Będziemy realizowali również skwer na ulicy Krasińskiego Matejki. Czeka nas rozpoczęcie tych takich najważniejszych zadań dla wydziału, jak rewitalizacja parku na Bydgoskim i oczywiście Kaszownik.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Dziś w całej Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Wybrałem się do szkoły podstawowej nr 24 w Toruniu, żeby zapytać uczniów o to, czego życzą nauczycielom i jaki byłby dla nich najlepszy prezent.
2: Żeby wszystkie dzieci były grzeczne.
1: A są grzeczne wszystkie dzieci? Jak to wygląda?
2: Nie za bardzo.
3: Możemy żyć, żeby mieli dużo szczęścia w pracy.
4: Można na przykład dać im jajulkę, dać bukiet z kwiatami.
5: Wszystkiego najlepszego z ich dnia.
6: I żeby miał dużo prezentów.
1: A jakich prezentów na przykład?
6: Kwiatów, laurek i różnych innych.
7: Może robota.
1: A dlaczego robota dla nauczycieli? Żeby pomagał w lekcjach, w prowadzeniu lekcji?
7: Tak.
1: Czego możemy życzyć nauczycielom?
8: Dużo szczęścia, pomyślności i niepołamanych kości.
9: Miłej pracy, dużo prezentów.
10: Żeby wiedza, którą przekazują uczniom, żeby była wykorzystana w przyszłości do celów w życiu uczniów.
11: Żeby byli szczęśliwi i żeby jak najrzadziej chorowali.
12: Zdrowie, szczęście, dużo prezentów, najważniejsze dużo kasy na emeryturę.
1: A jeżeli chodzi o prezenty, to jakie?
12: Nie wiem, jakaś kartka, może jakieś czekoladki.
13: Dużo szczęścia, zdrowia, miłej klasy.
14: Dużo szczęścia, żeby byli zawsze zdrowi i żeby nie musieli się denerwować ciągle. Ja myślę, że najlepsze to jest jakieś rękodzieło, jakaś laurka, bo to najbardziej cieszy.
1: Czego możemy życzyć nauczycielom?
15: Zdrowia, żeby dzieci byli w ogóle w szkole grzeczni.
16: Zdrowia, szczęścia i żeby zawsze byli uśmiechnięci.
1: W imieniu całej redakcji również dołączamy się do życzeń dla nauczycieli. Przede wszystkim zadowolenia z uczniów, cierpliwości do tych najbardziej niesfornych i niegasnącej pasji do nauczania.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Sąd okręgowy w Toruniu przeprowadza się częściowo do nowej lokalizacji. Ma to nastąpić na początku listopada. Jakie wydziały trafią do budynku przy trasie prezydenta Raczkiewicza? Szczegóły przedstawi nam sędzia Wojciech Modrzyński, prezes Sądu Okręgowego w Toruniu.
2: Planujemy przeprowadzkę trzech wydziałów sądu, mianowicie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pierwszego Wydziału Cywilnego, czyli rozpoznającego te sprawy pierwszoinstancyjne, w tym także sprawy rozwodowe, i Wydziału Cywilnego Odwoławczego, czyli tego wydziału, który rozpoznaje odwołania od sądów cywilnych pierwszoinstancyjnych w sądach rejonowych. Do nowej lokalizacji. Ta nowa lokalizacja będzie miała miejsce na terenie trasy średnicowej przy ulicy Raczkiewicza, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Legionów, w nowo powstałym biurowcu. Sąd wynajął pomieszczenia, właściwie cały budynek, i te wydziały plus dodatkowo zespół opiniodawczych specjalistów sądowych OZSS zostaną tam przeniesieni i przez najbliższe prawie 5 lat będą tam urzędowali. Planujemy rozpoczęcie przenoszenia wydziałów od dnia 2 listopada. Zakładamy, że ta podstawowa przeprowadzka zajmie nam nie więcej niż miesiąc. W pierwszej kolejności będzie przeprowadzany pierwszy Wydział Cywilny i zespół opiniodawczych specjalistów sądowych. Pierwszy Wydział Cywilny jest to największy wydział toruńskiego sądu, więc jest to największe logistyczne wyzwanie. Musimy przewieźć meble, sprzęt, przede wszystkim akta spraw, w nowej lokalizacji umieścić pracowników, wyposażyć im biura, umożliwić im pracę. Myślę, że pewne perturbacje z tym związane w funkcjonowaniu wydziału będą nie dłuższe niż 2 tygodnie. Potem będą sędziowie mogli już normalnie zacząć funkcjonować i prowadzić sprawy.
1: Z prezesem Sądu Okręgowego w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: sama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
11: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W ciągu kilku lat toruński sport wzbogaci się o kolejne budynki do użytku dla naszych klubów sportowych. Na Lewobrzeżu w kompleksie 63. Pułku Piechoty powstanie nowa zadaszona trybuna. Natomiast przy ulicy Bema, nieopodal skrzyżowania z szosą chełmińską, znajdzie się nowa hala sportowa.

0: plus oczywiście siatkówka. Hala ma służyć, ma być to halą widowiskową, ale również ma spełniać funkcje treningowe, więc jak Państwo by sobie popatrzyli na te wizualizacje i tą koncepcję, którą przygotowało Biuro Architekta Miasta, zawierają one i część treningową dla koszykówki i dla siatkówki, ale również halę widowiskowo-sportową na 3000 osób.
1: Jak aktualnie wyglądają prace prowadzone na tortorze?
0: Obecnie jesteśmy w drugim etapie remontu lodowiska Tortor. Pierwszy został zakończony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu rozgrywek hokeistów, czyli wnętrze, ciągi komunikacyjne i sanitariaty, z których już kibice teraz mogą na spokojnie korzystać. Wykonawca jest na schodach, kładzie płytki.
1: Mówił Tomasz Górzyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Toruniu, z którym rozmawiał nasz reporter Patryk Stec. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: mama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
8: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
9: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Po reklamie.

0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w środę. Zapraszam.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla mostu zachodniego w Toruniu, który miałby powstać w naszym mieście w rejonie Placu Skalskiego, a po drugiej stronie Wisły droga dojazdowa miałaby znaleźć się na wysokości Małej Nieszawki i doprowadzić aż do Glinek. Dokument przygotowuje zewnętrzna firma. Konsultacje społeczne odnośnie planowanej przeprawy trwają do końca października, a za nami już spotkanie, które szczególnie w gminie Wielka Nieszawka odbiło się szerokim echem i było naprawdę burzliwie. Mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji w obecnie proponowanych lokalizacjach. Czy prezydent Torunia spodziewał się takich reakcji i emocji?
2: Na pewno nie myśleliśmy o tym, że te konsultacje nie odbiją się bez jakiegokolwiek echa. To bez wątpienia każdy most, każda trasa, której korytarzowanie jest jeszcze w sferze planów na poziomie planu ogólnego, planów miejscowych, planu zagospodarowania przestrzennego, zarówno po stronie gminy miasta Toruń, jak i po stronie gminy Wielka Nieszawka, będzie wzbudzało kontrowersje, zapytania. No oczywiście ja jestem w stanie zrozumieć, że ten most budzi kontrowersje, budzi zapytania, budzi wątpliwości nie tylko osób, które bezpośrednio są zainteresowane tym, bo na przykład planowane dwa warianty przechodzą przez ich posesję, ale część mieszkańców obawia się, że posadowienie tam trasy najazdu na sam most spowoduje oddziaływanie środowiskowe. Tak, to jest naturalne.
0: Paweł Gulewski, prezydent Torunia, przypomina, że właściwie każda taka mostowa inwestycja budzi kontrowersje i emocje.
2: Myśmy o tym zapomnieli już, a tak naprawdę most generał Zawadzkiej, on był projektowany, zrealizowany do roku 2013, ale był projektowany wiele lat. Przypominam batalię o most, jeszcze tak zwany wschodni. Przypominam również o tych wieloletnich kontrowersjach i również ruchach społecznych, które mówiły o tym, że no, ten most nie należy budować tam, gdzie on jest finalnie teraz, w osi ulicy Lipnowskiej i tutaj przy Placu Daszyńskiego, ale na przykład jako most śródmiejski.
0: Mówi prezydent Torunia.
2: Jestem w stanie zrozumieć mieszkańców Nieszawki, trochę władze gminy, ale nie bardzo już w tym momencie. Mam pewne wątpliwości, bo mówi się, że nikt o tym nie wiedział wcześniej, że jakby zaskakujemy wszystkich, co oczywiście jest nieprawdą, ale ja nie chciałbym w tej chwili dolewać oliwy do przysłowiowego ognia i skupić się na po pierwsze odczekaniu chwileczkę, ale nie dlatego, że mamy coś niecnego do ukrycia, ale czekamy na raport z konsultacji, to chwilę potrwa. Chciałbym spotkać się na razie w takim gronie przedstawicieli obu samorządów, porozmawiać z organem zarówno wykonawczym, panią wójt, jak i jej współpracownikami, jak i organem uchwałodawczym gminy, a mianowicie panem przewodniczącym i paniami i panami radnymi z gminy, żeby pewne rzeczy sobie wytłumaczyć.
0: Jak dodaje prezydent naszego miasta, biorąc pod uwagę etap, na którym jesteśmy, nie będziemy mówić, że wszystko jest przesądzone, bo pamiętajmy, nie konsultujemy dokumentacji projektowej, a założenia do niej.
2: Zgadzam się z argumentacją, która i była artykułowana przez MZD, ale przede wszystkim przez firmę Sweco, przez państwa radnych Rady Miasta Torunia o tym, że o moście zachodnim rozmawialiśmy w zasadzie od dwóch dekad. On był wpisany zarówno w studium korytarzowe, studium kierunków i uwarunkowań, jeśli chodzi o kierunki zagospodarowania przestrzennego, a teraz POK, czyli plan ogólny gminy, i również o tym wiedziały władze gminy, niezależnie kto wtedy sprawował funkcję wójta. O tym wszystkim chcielibyśmy na początku porozmawiać na poziomie przedstawicieli obu samorządów, potem zajmiemy się ewentualnymi zmianami. No, nikt przy zdrowych zmysłach też nie będzie chciał z naszej strony forsować tych dwóch wariantów, które zostały w sumie oprotestowane, ale już teraz jedno mogę powiedzieć i o jednym zapewnić. Nie zrezygnujemy z projektowania i dalszych czynności okołoprojektowych, jeśli chodzi o most zachodni i przeprawę mostową zachodnią.
0: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Sąd apelacyjny w Gdańsku zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie Kamila D., skazanego za brutalne pobicie, w wyniku którego zmarł pokrzywdzony. O tej sprawie informowaliśmy Was już na naszej antenie. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska. Ostatecznie oskarżony spędzi w więzieniu 20 lat zamiast wymierzonych wcześniej 14 lat. Przypominam, do tragedii doszło w styczniu ubiegłego roku na Lewobrzeżu w Toruniu. Podczas awantury Kamil D. wielokrotnie uderzył pokrzywdzonego butelką i go pobił. Mężczyzna doznał licznych obrażeń głowy i klatki piersiowej, co doprowadziło do jego śmierci. W czerwcu tego roku Sąd Okręgowy w Toruniu uznał Kamila D. za winnego i skazał go na 14 lat pozbawienia wolności. Prokurator wniósł apelację, uznając karę za, tu cytat, rażąco niewspółmierną. Sąd apelacyjny przychylił się do tego stanowiska i zwiększył wyrok właśnie do 20 lat więzienia.
3: Wyrok jest prawomocny, o tej sprawie piszemy też na Gra FM.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: 2 listopada ruszą roboty przy budowie dwóch nowych przejść w Toruniu. To w ramach programu poprawy bezpieczeństwa.
4: Pierwsze to wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości Skłodowskiej Curie, albo można powiedzieć, że bardziej na wysokości ulicy Wschodniej. Natomiast drugie to wyznaczenie przejścia dla pieszych w miejscu, gdzie mieszkańcy podążają ze sklepu Biedronka w kierunku parku Glazja, można powiedzieć tak na wysokości ulicy Waryńskiego. W obu tych przypadkach mamy już pozwolenie na budowę. Przejścia te są realizowane w takiej formule projektu i buduj.
3: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: Za nami oficjalne toruńskie obchody Dnia Nauczyciela na toruńskich Jordankach. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie nagród prezydenta miasta, które otrzymało 11 dyrektorów i 121 nauczycieli pracujących w toruńskich placówkach oświatowych. My z mikrofonem Radia Gra pojawiliśmy się w szkole podstawowej numer 24 w Toruniu. Czego dzieci życzą pedagogom?
5: Zdrowia. Żeby dzieci byli w ogóle w szkole grzeczni.
6: Zdrowia, szczęścia i żeby zawsze byli uśmiechnięci.
7: A czy jakieś prezenty są mile widziane z okazji Dnia Nauczyciela i co mogłoby być takim prezentem?
6: Można dać kwiatki, jakąś laurkę i podziękować nauczycielom.
8: Przede wszystkim, żeby byli zdrowi, no bo teraz zaczyna być zimno, żeby dużo prezentów, cieszyli się prasami i z dziećmi, żeby nie mieć bardzo wkurzających dzieci przez cały rok, żeby mieli przerwy, żeby mieli po prostu fajnie.
9: Życzę wszystkim nauczycielom, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i żeby na pewno byli jak najbardziej szczęśliwi, żeby się uśmiechem chodzili do pracy.
10: Dużo prezentów, dużo uśmiechu, fajnych uczniów.
11: Najlepsze życzenia to, żeby zawsze byli młodzi, ładni, fajni oraz żeby zawsze przychodzili z uśmiechem do pracy.
12: Miłych dniów, grzecznych uczniów i dużo prezentów.
7: Jaki według Ciebie jest idealny nauczyciel albo jakie cechy powinien posiadać?
13: Powinien być właśnie miły i zrozumiały dla innych.
3: Mówili uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej numer 24, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
3: Na początku roku OSP Toruń Podgórz otrzymało od miasta budynek przy ulicy Podgórskiej od numeru 18 do 20, który zostanie przekształcony w remizę. Obiekt wymaga generalnego remontu. Także mieszkańcy wspierają to OSP, bo właśnie poznaliśmy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim Torunia. Brygada otrzymała z tego budżetu pieniądze na nowy pojazd wykorzystywany w akcjach ratunkowych i poszukiwawczych.
14: Fajnie, że mieszkańcy Torunia chcą, żeby było u nas bezpieczniej. Jeśli chodzi o to, do czego będzie służył nam ten wóz? Ten wóz jest stricte przygotowany do tego, żeby służyć nam do poszukiwań. Tak jak wspomniałam, współpracujemy z policją. Dużo bardziej ułatwiłoby nam to wtedy, kiedy mielibyśmy samochód, w którym moglibyśmy mieć specjalistyczny sprzęt, nawigację, GPS, komputery. No, dużo lepiej byłoby nam wtedy działać, ze względu na to, że mielibyśmy przestrzeń do tego działania. Więc też głównie do tego będzie nam potrzebny ten samochód jako główny środek transportu na takie poszukiwania, bo często są to poszukiwania na terenie tutaj miasta Torunia, ale zdarza nam się też wyjeżdżać na powiat. Zdarzały nam się poszukiwania w Dzikowie, zdarzały nam się w okolicach Chełmży, w okolicach Niszawki, więc no gdzieś tam ten transport jest też dość bardzo ważny. To wygląda tak, że nie pełnimy na razie żadnych służb w żadnym konkretnym miejscu. Mamy trzechstronną remizę, która po prostu w przypadku, gdy dostajemy zawiadomienie tutaj od ze strony policji, że coś tam się dzieje i byłaby potrzebna pomoc, uruchamiamy remizę, to członkowie, którzy chcą i mogą się zgłosić na ten moment, zgłaszają swoją dyspozycyjność, zbieramy się w jednym miejscu i wyjeżdżamy.
0: Mówiła Wiktoria Grenda z OSP Toruń-Podgórz.

0: AI.
1: Złote lata toruńskich aniołów. Przed sezonem 2001 toruńska drużyna żużlowa przeszła prawdziwą rewolucję, która na trwałe odmieniła obraz Speedwaya w mieście Kopernika. Wszystko zaczęło się od wielkiej zmiany na szczytach klubowych. Apator zyskał nowego sponsora tytularnego, firmę Adriana, a jej właściciel Marek Karwan objął funkcję prezesa klubu. Był to pierwszy taki przypadek w historii, gdy prezesem został ktoś niezwiązany bezpośrednio z zakładami Apator. Po latach prezesury Janusza Marzyglińskiego stery przejęła zupełnie nowa osoba, która postawiła przed zespołem jasny cel – medal drużynowych mistrzostw Polski. Najbardziej spektakularnym ruchem transferowym było sprowadzenie do Torunia żużlowca z absolutnego światowego topu. Trzykrotnego indywidualnego mistrza świata Toniego Rickardsona. Szwed miał stać się liderem zespołu i poprowadzić anioły do sukcesów. W parze z nim pojawił się kolejny żużlowy talent, tym razem z kategorii juniorów. Andreas Jonsson, który również mógł pochwalić się tytułem mistrza świata, tyle że wśród młodzieżowców. Do tego po czteroletniej przerwie powrócił do Torunia Tomasz Bajerski, a klub wyraźnie postawił na zatrzymanie własnych wychowanków, odchodząc od wcześniejszej tendencji do ich sprzedaży. Jednak nie obyło się bez strat. Z zespołem pożegnali się czterej zagraniczni zawodnicy: Ryan Sullivan, Peter Carlson, Stefan Andersson i Gerd Handberg. Z klubu odeszli również Waldemar Walczak oraz Łukasz Pawlikowski, którzy postanowili poszukać formy w niższych ligach. Nowy, mocno wzmocniony skład automatycznie postawił Apatora w gronie głównych faworytów do mistrzostwa. Jednak trener Jan Zombik i działacze stanęli przed niełatwym zadaniem. Z powodu obowiązujących limitów KSM każdorazowy występ Jonssona oznaczał, że któryś z trzech krajowych liderów, Bajerski, Kowalik lub Jaguś, musiał oglądać mecz z parkingu. Była to sytuacja z jednej strony komfortowa, bo stwarzała rywalizację o miejsce w składzie, z drugiej generowała spory stres wśród zawodników i sztabu szkoleniowego. Zanim jednak rozpoczęła się ligowa rywalizacja, toruńscy żużlowcy przeszli serię sparingów i spotkań kontrolnych, które miały pokazać, w jakiej są formie przed startem rozgrywek. Wreszcie nadszedł długo wyczekiwany moment, inauguracja sezonu w Toruniu. Początek był imponujący. Dwie wysokie wygrane, a potem wyjazd do Wrocławia na mecz z Atlasem. Tam jednak przyszła bolesna lekcja, przegrana 32-58. Torunianie nie zamierzali jednak spuszczać głów. Już następnego dnia odnieśli efektowne zwycięstwo nad Unią Leszno, rewanżując się w identycznych rozmiarach. Największe emocje przyszły w Bydgoszczy. Po 5 latach przerwy Torunianie ponownie wyjechali znad Brdy jako zwycięzcy. Choć Polonia prowadziła przez większość meczu, końcówka należała do Aniołów, które wygrały kluczowe biegi i cały mecz 47-43. Tydzień później cała żużlowa Polska przecierała oczy ze zdumienia. Apator rozbił Polonię Piła na jej własnym torze 57-33, a po 5 biegach prowadził aż 24-6. Dominacja toruńskich żużlowców trwała przez całą rundę rewanżową. Wygrane z kolejnymi rywalami, w tym ponownie z Polonią Piła 60-30, z Bydgoską 48-42, z Atlasem 51-39, czy w Częstochowie 48-41, budowały coraz większe oczekiwania kibiców. Jedynie w Zielonej Górze i Gorzowie Torunianie musieli uznać wyższość gospodarzy, choć początkowo prowadzili zdecydowanie. Niestety po ulewie i długiej przerwie Stal Gorzów odwróciła losy spotkania i wygrała mecz. Po rundzie zasadniczej Apator miał 3 punkty przewagi nad drugim Atlasem i wydawało się, że nic nie jest w stanie odebrać Torunianom mistrzostwa. Tymczasem faza playoff przyniosła niespodziewane kłopoty. Najpierw przyszła wysoka wygrana z Polonią Bydgoszcz, potem minimalna porażka we Wrocławiu, gdzie w ostatniej gonitwie Jaguś i Rickardsson przyjechali za Hancockiem i Ułamkiem, tracąc cenne punkty. Prawdziwe schody zaczęły się w Gorzowie. Kontuzja Jonssona i nieumiejętność dostosowania się do toru przez resztę drużyny zaowocowały dotkliwą porażką 37-53. W Bydgoszczy Torunianie wypuścili z rąk praktycznie pewne zwycięstwo. Po serii prowadzeń dali się dogonić gospodarzom, którzy wygrali 47-43. Zaskoczeniem była szczególnie postawa Rickardsona, który po świetnym początku w końcówce przyjeżdżał na dalszych pozycjach. Sytuacja w tabeli zrobiła się napięta. Losy tytułu miały rozstrzygnąć się w ostatniej kolejce, a potrzebna była jeszcze porażka Atlasu we Wrocławiu. Tak też się stało. Polonia Bydgoszcz pokonała Atlas 48-42. Wielki finał odbył się 7 października na toruńskim stadionie. Mecz z Atlasem Wrocław był jednym z najbardziej emocjonujących w historii żużla w Toruniu. Wynik zmieniał się niemal po każdym biegu, napięcie sięgało zenitu. Ostatecznie w ostatnim wyścigu para Jaguś Rickardson pokonała Hancocka i ułamka 5-1, co przypieczętowało zwycięstwo 48-42 i trzeci w historii tytuł drużynowego mistrza Polski dla Torunia. Szampan lał się strumieniami, kibice wbiegli na tor, a radość nie miała granic. Toruń po raz trzeci został najlepszą drużyną w Polsce.

AI. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Władysław Dziewulski, wybitny polski astronom i jeden z ojców toruńskiej nauki. Urodzony 2 września 1878 roku w Warszawie. Przez całe swoje życie nie tylko zgłębiał tajemnice wszechświata, ale także aktywnie współtworzył środowisko naukowe, które do dziś kształtuje oblicze polskiej edukacji i badań astronomicznych. Młody Dziewulski ukończył 5. Gimnazjum Klasyczne w Warszawie w 1897 roku, po czym rozpoczął studia matematyczno-fizyczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. W 1920 roku Władysław Dziewulski uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Jego kariera naukowa nabrała tempa, a prowadzone przez niego badania z zakresu astrofizyki i astronomii gwiazdowej przyniosły mu uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Opracował m.in. nową metodę wyznaczania ruchów gwiazd w przestrzeni, co stanowiło przełom w mechanice nieba. Po zajęciu Wilna przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 roku Dziewulski wraz z grupą polskich naukowców, wśród których była także Wilhelmina Iwanowska, wyjechał do Łodzi. Tam zapadła decyzja o utworzeniu nowego ośrodka naukowego w Toruniu. Rok później Władysław Dziewulski był już jednym ze współzałożycieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach pod Toruniem. W latach 1945-1947 pełnił funkcję prorektora uczelni. W czerwcu 1946 roku wydał biuletyn Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który rozesłał do około 200 zagranicznych placówek naukowych. Było to pierwsze tego rodzaju wydawnictwo astronomiczne po zakończeniu II wojny światowej oraz pierwsze wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Władysław Dziewulski był aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych. Należał m.in. do Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, którego był współzałożycielem i drugim prezesem, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie. Był także filistrem honorowym Korporacji Akademickiej Kresowia. Za swoje zasługi został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami. Otrzymał m.in. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodę Państwową drugiego stopnia za całokształt pracy naukowej w zakresie astronomii ze szczególnym uwzględnieniem minionego dziesięciolecia. W 1961 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Władysław Dziewulski od 1909 roku był mężem Jadwigi Zmalinowskich. Doczekał się 3 córek: Jadwigi Karbowskiej, Wandy Ginkowej, Anieli Łosiowej oraz syna Wacława. Zmarł 6 lutego 1962 roku w Toruniu i został pochowany na cmentarzu Świętego Jerzego. W Toruniu, mieście o bogatych tradycjach astronomicznych, imię Władysława Dziewulskiego nosi jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc – planetarium. Placówka ta od lat przybliża tajemnice wszechświata mieszkańcom i turystom, a jej działalność edukacyjna jest ceniona w całej Polsce. Uhonorowanie Dziewulskiego poprzez nadanie jego imienia temu miejscu to wyraz uznania dla jego zasług oraz inspiracja dla kolejnych pokoleń miłośników astronomii. Nie tylko planetarium w Toruniu nosi imię tego wybitnego astronoma. Na Rubinkowie, jednej z dzielnic miasta, znajduje się ulica poświęcona Władysławowi Dziewulskiemu. Ta symboliczna forma upamiętnienia sprawia, że jego nazwisko jest codziennie obecne w życiu mieszkańców Torunia, a świadomość o dokonaniach naukowca wciąż trwa. Władysław Dziewulski został także upamiętniony w przestrzeni kosmicznej. Na powierzchni Księżyca znajduje się krater Dziewulski, nazwany na jego cześć. To wyjątkowe wyróżnienie, które przysługuje tylko nielicznym naukowcom, świadczy o międzynarodowym uznaniu dla jego badań i osiągnięć. Krater ten stanowi trwały ślad po polskim astronomii na mapie Srebrnego Globu. Kolejnym dowodem pamięci o Władysławie Dziewulskim jest planetoida nosząca nazwę Dziewulski. Międzynarodowa Unia Astronomiczna w dniu 29 kwietnia 2004 roku nadała tę nazwę planetoidzie o numerze identyfikacyjnym 319 603.
36. To wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego naukowca, podkreślające jego wkład w rozwój światowej astronomii. Dziesięciolecie śmierci Władysława Dziewulskiego zostało uczczone w sposób szczególny przez środowisko naukowe. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne zorganizowały dwudniową sesję naukową poświęconą jego pamięci. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa, którą można było oglądać w holu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Była to okazja do przypomnienia zasług Dziewulskiego oraz zaprezentowania jego dorobku kolejnym pokoleniom studentów, naukowców i pasjonatów astronomii. Pamięć o Władysławie Dziewulskim jest wciąż żywa dzięki licznym inicjatywom upamiętniającym jego postać.

0: AI.
1: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Młyny Richtera w Toruniu, znany także jako Młyn Richtera lub Młyn Richtera, to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków przemysłowych miasta. Ten rozległy kompleks młynów usytuowany jest przy ulicy Władysława Łokietka 5 na Mokrem oraz przy ulicy Tadeusza Kościuszki 75/77. Dziś teren ten tętni życiem jako siedziba nowoczesnych instytucji, takich jak Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, toruński inkubator technologiczny, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży czy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury. Początki tej imponującej inwestycji sięgają końca XIX wieku. Inicjatorem budowy był Gustaw Gerson, który w roku 1881 zakupił rozległy teren położony pomiędzy obecną ulicą Władysława Łokietka a Strugą Toruńską. Nieruchomość ta znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Toruń Mokre, co miało kluczowe znaczenie dla późniejszego rozwoju kompleksu. W latach 80. XIX wieku rozpoczęto budowę pierwszych spichlerzy oraz samego młyna. Produkcja ruszyła w roku 1887. Młyn został wzniesiony na planie litery L, a od strony wschodniej połączono go z budynkiem kotła. Od frontu ulicy Kościuszki znajdował się dom z ogrodem, budynkiem gospodarczym i stajnią. Na skraju działki umiejscowiono skład węgla oraz kolejne stajnie. Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój. W roku 1909 przy południowej stronie młyna dobudowano nowy spichlerz, a 7 lat później, w roku 1916, kolejny budynek magazynowy powstał po stronie zachodniej. Projekty obu tych obiektów wyszły spod ręki architekta E. Hoffmana. Po roku 1920 kompleks przeszedł w ręce warszawskiego przedsiębiorcy Leopolda Richtera. Nowy właściciel zdecydował się na gruntowną modernizację i przebudowę całego kompleksu. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w młynach pracowało od 50 do 60 robotników, a sama inwestycja zyskała nowoczesny charakter, choć zatarciu uległ pierwotny wygląd obiektu. Tragiczne wydarzenia miały miejsce podczas II wojny światowej. W nocy z 12 na 13 maja 1941 roku polska armia powstania dokonała podpalenia młynów. Niemcy szybko odbudowali i rozbudowali zakład, nadając mu nową, monumentalną bryłę. Architektura młyna po odbudowie miała nawiązywać do gotyckiego kościoła świętych Janów w Toruniu, symbolizując potęgę III Rzeszy. Ostatnia większa rozbudowa młyna miała miejsce w latach 60. Jednak pod koniec lat 80., dokładnie w roku 1989, młyny zakończyły działalność produkcyjną. Przez kolejne lata opuszczone budynki popadały w ruinę, a ich stan techniczny systematycznie się pogarszał. Przełom nastąpił w roku 2009, kiedy to władze Torunia podjęły decyzję o utworzeniu w dawnych zabudowaniach nowoczesnego Centrum Nauki. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zostało oddane do użytku w listopadzie 2013 roku. Tuż po nim, w styczniu 2014 roku, w murach młynów otwarto toruński inkubator technologiczny, a w listopadzie 2018 roku podczas prac remontowych udało się odsłonić częściowo zachowane oryginalne logo młyna z napisem Parowy Leopold Richter. W lipcu 2022 roku cały obiekt przemianowano na Młyn Kultury, podkreślając jego nowe, wielofunkcyjne przeznaczenie. Obecnie kompleks ten jest nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również ważnym punktem na kulturalnej i naukowej mapie miasta. Młyny Richtera od lat figurują w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 1715. Ich historia to opowieść o przemysłowym rozwoju miasta, tragicznych losach pracowników w czasie wojny, a także o skutecznej rewitalizacji i nadaniu obiektowi nowej, społecznie ważnej roli. Dziś dawne młyny są symbolem przemian, jakie dokonały się w Toruniu na przestrzeni ostatnich 140 lat, łącząc tradycję z nowoczesnością i otwartością na przyszłość.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: Po reklamie.
5: Radio gra. Hity pełne energii.

AI. Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Centrum Kulturalno-Kongresowej Jordanki w Toruniu to jeden z najbardziej nowoczesnych i wielofunkcyjnych obiektów tego typu w Polsce. Od momentu oficjalnego otwarcia, które miało miejsce 12 grudnia 2015 roku, centrum nieustannie przyciąga miłośników muzyki, teatru, sztuki i nauki nie tylko z Torunia, ale z całego kraju oraz z zagranicy. Położone przy Alei Solidarności, centrum stało się ważnym punktem na kulturalnej mapie regionu Kujawsko-Pomorskiego. Centrum pełni funkcję siedziby Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, która regularnie występuje w jego murach, prezentując zarówno klasyczne, jak i współczesne utwory muzyczne. Obiekt jest także miejscem licznych koncertów, spektakli teatralnych i baletowych, konferencji oraz wydarzeń biznesowych i edukacyjnych. Koncepcja architektoniczna Jordanek została wyłoniona w 2008 roku spośród 22 propozycji zgłoszonych do międzynarodowego konkursu. Autorem zwycięskiego projektu jest hiszpański architekt Fernando Meniz. Jury konkursowe, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, doceniło innowacyjne rozwiązania akustyczne, zwłaszcza ruchome sufity oraz oryginalną rzeźbiarską formę budynku i możliwość jego wszechstronnego wykorzystania. Projekt Fernando Meniza zyskał szerokie uznanie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2010 roku zdobył nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej w Barcelonie jako najlepszy kulturalny obiekt przyszłości.

Sala kameralna licząca 315 metrów kwadratowych oferuje miejsce dla 287 widzów. Obie sale można ze sobą łączyć, co pozwala na organizację dużych wydarzeń wymagających większej przestrzeni. Bryła budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby harmonijnie współgrała z otaczającą zielenią. Obiekt posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną, a jego powierzchnia netto to 18 584 metry kwadratowe. Kubatura budynku wynosi 158 183 metry sześcienne, z czego 106 375 metrów sześciennych przypada na część nadziemną, a 51 808 metrów sześciennych na część podziemną. Najbardziej charakterystycznym elementem centrum jest główna sala koncertowa. Widownia rozmieszczona jest na kilku poziomach, co zapewnia doskonałą widoczność i akustykę dla wszystkich uczestników wydarzeń. Scena główna może być otwierana na zewnętrzny plac, umożliwiając organizację koncertów plenerowych. Akustyka sali jest regulowana dzięki ruchomym sufitom, a mobilna widownia pozwala dostosować przestrzeń do różnych rodzajów wydarzeń, w tym koncertów muzyki rockowej na stojąco. Przesuwna ściana umożliwia połączenie dużej sali z salą kameralną. Bryła budynku wyróżnia się rzeźbiarską formą i charakterystyczną kolorystyką. Zewnętrzne ściany pokryte są jasnym betonem, który w wybranych miejscach został pęknięty, odsłaniając wnętrze w ceglanej tonacji. Wnętrze wyłożono okładzinami picado, czyli konglomeratu betonu z dodatkiem kruszywa melafirowego i czerwonej cegły. Ten materiał skuwany po utwardzeniu nawiązuje do gotyckiej architektury Torunia, będącej jednym z najważniejszych symboli miasta. Za wykonanie sali na Jordankach odpowiadało konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A., Lider oraz Akcjona Infrastruktura S.A. Partner. Całkowita wartość projektu wniosła 224 miliony 769 tysięcy 739 złotych i 24 grosze. Budowa została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania wyniosła 46 milionów 877 tysięcy 670 złotych. W grudniu 2016 roku, przed głównym wejściem do sali koncertowej, odsłonięto instalację artystyczną autorstwa Małgorzaty Mikielewicz, poświęconą pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Plac przed wejściem otrzymał imię tego wybitnego artysty, lidera zespołu Republika. Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki zdobyło wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Czasopismo National Geographic nadało mu tytuł jednego z 7 nowych cudów Polski. Obiekt doceniły także Stowarzyszenie Architektów Polskich, miesięcznik Builder oraz tygodnik Polityka.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Po reklamie. Ja.

0: reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: rana. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie z